0: Twój. Muzyczne Radio Lato.
1: Deutsch-Arabische Gesellschaft verübt.

0: Być macho to mieć wszystkie panie. Być macho to robić ci śniadanie. Za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories. Twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca. Tydzień w regionie. Kurier Wlenia. Program przygotowany i sfinansowany przez miasto i gminę Wleń.
2: Ruszają wakacje, a piękna, słoneczna pogoda sprzyja wycieczkom. Warto podkreślić, że gmina Wleń w powiecie lwóweckim szczyci się swoimi atrakcjami. I to nie tylko zabytkami, ale także przyrodą i pięknymi krajobrazami.
3: Gmina Wleń to piękne miejsce na ziemi, czasami nazywane Małą Toskanią, ze względu na to, że jesteśmy terenem pofałdowanym, górzystym, z 12 wioskami.
2: Artur Zych, burmistrz Wlenia.
3: Do tych atrakcji najważniejszych należy zamek Wleń, który się cieszy już olbrzymią popularnością, bo jest to najstarszy zamek murowany w Polsce. Z wieży zamkowej roztacza się przepiękny widok na Karkonosze, Izery i na wiele innych gór, które są w zasięgu wzroku. Oprócz tego mamy piękną zaporę wilchowicką, drugą co do wielkości zaporę w Polsce, która obecnie jest w remoncie i spuszczana jest woda. Ze zbiornika, jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda zbiornik, to można przyjechać. Inną atrakcją są spływy bobrem, które cieszą się olbrzymią popularnością. Mieliśmy także linię kolejową, którą jest w tej chwili rewitalizowana, no ale można też zobaczyć most, na którym miał być kręcony film. No i niedużo brakowało, by został wysadzony. Historia jest dostępna w internecie, można na ten temat sobie poczytać, ale i ten most można zobaczyć. A oprócz tego oczywiście każdy, kto przyjedzie, może znaleźć dla siebie takie urokliwe miejsca, gdzie można w spokoju, w ciszy, w cieniu odpocząć, pooglądać piękne krajobrazy.
2: Oprócz tych zabytków, o których pan wspominał, warto jest tak samo obejrzeć samo centrum Wlenia. Macie przepiękny rynek.
3: Tak, rynek jest dorestaurowany, jest piękny. Myślę, że ci, którzy mówią o tym, że trochę brakuje u nas zieleni, powiem tyle, że dosadzamy drzewa w tym roku, także będzie ich więcej, ale nie będziemy zmieniać samej płyty rynku, dlatego że chcemy te drzewa wsadzić w miejsca, gdzie są obecne klomby i tak to planujemy. Natomiast oczywiście do zobaczenia jest piękny ratusz. No niestety wejść na wieżę ratuszową nie można i zobaczyć przepięknego zegara z 1801 roku, robionego jeszcze ręcznie, no, ale można zajrzeć do kościoła pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Co ciekawe, jest tam rezerwat, ponieważ nad główną nawą znajduje się olbrzymia ilość nietoperzy, które latają wieczorami. Powiem ciekawostkę, że nawa została pokryta dzięki temu, że właśnie tam znajdują się nietoperze, nowym dachem. Inaczej pieniędzy na ten dach by nie było. W tej chwili remontowane są przepiękne organy. Myślę, że w przyszłym roku zaprosimy Państwa także na koncerty organowe do kościoła naszego.
2: Jakie macie plany odnośnie bazy noclegowej? Bo teraz to przede wszystkim gospodarstwa agroturystyczne.
3: Mamy bardzo dużo gospodarstw agroturystycznych. Muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego, że wykorzystali potencjał naszego terenu i mają propozycję dla każdego, kto może tutaj przyjechać, bo oprócz tego, że są to miejsca noclegowe, to jest w jednym z gospodarstw bardzo dobra kuchnia myśliwska, w innym jest pańbal, w innym są rowery elektryczne, są dwa gospodarstwa agroturystyczne, gdzie można pojeździć konno. W jednym jeździ się na długie trasy, 7-dniowe, w innym krótsze. Także każdy znajdzie coś tu dla siebie. Na pewno piękne widoki i bardzo dobrą kuchnię, bo ja nie znam gospodarstwa agroturystycznego w mojej gminie, które nie proponowałoby właśnie tych dwóch elementów. Ale oprócz tego zawsze coś ciekawego dodatkowo znajdziecie tutaj. Chciałbym, żeby u nas powstał jakiś hotel. Mamy jedynie, jeżeli mówimy o miejscach hotelarskich, dwa obiekty. To jest Pałac Książęcy i Pałac Lenno. Tam znajdują się obiekty takie typowo hotelarskie. Natomiast hotelu typowego w samym centrum Wlenia nie ma. Ubolewam bardzo i mam nadzieję, że kiedyś się tak powstanie.
2: Jednym słowem, planując wypoczynek, warto spojrzeć na gminę Wleń, na to, co oferuje i jak wspaniale w otoczeniu przyrody można spędzić tutaj czas.
3: Dokładnie tak. Zapraszam ludzi, którzy cenią sobie spokój i chcą odpocząć od gwaru, od tłumów, bo właśnie taka nasza gmina jest. My mamy takie dwa hasła reklamowe. Pierwsze to jest slow life, slow food, czyli jedzenie dobre i robione z dobrych produktów i powolne życie, a drugi to taki wymyślony przez jakiegoś co najlepsze wandala i napisane na skrzynce elektrycznej ceń w Wleniu.
2: To jeszcze jedno, w przypadku zainteresowania, to z kim należy się kontaktować, żeby uzyskać jakieś informacje?
3: Można bezpośrednio u nas z sekretariatem i tutaj podstawowe informacje Państwo otrzymacie. Pracujemy na tym, żeby od 1 lipca ruszył punkt informacji turystycznej i będzie można tutaj otrzymać informacje.
1: Kurier Wlenia. Szczegóły na stronie wleń.pl. Tydzień w regionie.
4: Słuchasz muzycznego radia.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Miasta Zgorzelec.
1: Już od 2 do 4 lipca Europa Miasto Görlitz-Zgorzelec ponownie zmieni się w wielką scenę pod gołym niebem. Przed nami jubileuszowa 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Via Tea. Na ulicach, placach i w parkach obu miast wystąpi ponad 20 zespołów z wielu krajów Europy i świata. W programie znalazły się spektakle teatru ulicznego, koncerty, nowy cyrk, performance i wydarzenia angażujące publiczność. Jak podkreśla Renata Burdosz, rzeczniczka Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
2: Tegoroczna edycja ma charakter szczególny, dlatego że Via Tea świętuje swoje 30-lecie, czyli od 30 lat jest obecna w przestrzeni naszych miast. Od 30 lat zaprasza nas na spotkania z artystami i właściwie już zbudowała festiwalową tradycję. Tradycję, która jest takim pomostem kulturalnym łączącym oba brzegi Nysy.
1: Festiwal rozpocznie się w czwartek 2 lipca o godzinie 17 teatralnym piknikiem na łąkach Miejskiego Parku w Görlitz.
2: Warto na to się wybrać i zobaczyć, jak pięknym świętem dla mieszkańców naszych miast jest Via Tea. Via Tea jest czymś znacznie więcej niż serią plenerowych spektakli. Dla mieszkańców, dla uczestników, dla widzów jest okazją do wspólnego przeżywania, do odkrywania ulotnej sztuki z pogranicza burleski, pantomimy, cyrku i wielu innych, także tych poważnych gatunków teatralnych.
1: Zachęca Renata Burdosz. Organizatorzy przygotowali również nowość. Po raz pierwszy uczestnicy mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji festiwalowej, która ułatwia planowanie udziału w wydarzeniach i daje dostęp do dodatkowych materiałów związanych z jubileuszem. Także po polskiej stronie Nysy nie zabraknie atrakcji. Przy moście staromiejskim w Zgorzelcu zaplanowano m.in. koncert niemieckiej formacji Krambambuli oraz spektakl Kleines Glück, co znaczy małe szczęście, w wykonaniu Doris Friedman.
2: Myślę, że naprawdę warto wybrać się na te spektakle w Zgorzelcu, ale też pospacerować po Görlitz, które w okresie trwania Via Tea jest absolutnie magicznym miejscem. Zapraszam do Europa Miasta Görlitz-Zgorzelec. Wszystkie wydarzenia po polskiej stronie odbędą się przy moście staromiejskim w Zgorzelcu, natomiast w Görlitz to jest praktycznie całe Śródmieście. Trzeba po prostu zajrzeć na mapę i wybierać sobie miejsca, w których chcemy być i spektakle, których nie chcemy przegapić.
1: Szczegółowy program festiwalu dostępny jest w drukowanych informatorach oraz aplikacji Via Tea.
0: Radio Ekspres Miasta Zgorzelec. Audycja powstaje we współpracy z miastem Zgorzelec. Tydzień w regionie.
3: Słuchasz muzycznego radia.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Gminy Podgórzem.
1: Ostatni dzwonek w roku szkolnym 2025-2026 wybrzmi już w ten piątek. Właśnie wtedy dzieci i młodzież odbiorą świadectwa i w zasadzie nastąpi start letniej laby. Organizując wakacje, musimy przede wszystkim ustalić, dokąd chcemy jechać. Świetną propozycję ma malowniczo położona Karkonoska gmina Podgórzyn. Znajduje się tutaj wiele wspaniałych miejsc oraz obiektów, które przez cały rok zapraszają turystów. Mówi Agnieszka Rozenek, kierownik referatu promocji gminy Podgórzyn.
2: To prawda, gmina Podgórzyn to 10 urokliwych miejscowości. Znajdujemy się teraz w jednej z nich, w Staniszowie. W pięknym miejscu gmina Podgórzyn może poszczycić się tym, że ma własne młodzieżowe schronisko. I to właśnie ten obiekt chcemy Państwu polecić z kilku powodów. Po pierwsze, jest świetną bazą wypadową do atrakcji tutaj w samym Staniszowie, nieopodal Witosza, z której przepiękny widok. Natomiast to też jest świetna baza do tego, żeby w ogóle przemieszczać się po Karkonoszach, ale i szerzej. Jest to budynek, który wcześniej historycznie pełnił rolę szkoły, a dziś oprócz grup ma też bogatą ofertę dla indywidualnych turystów.
1: Wasze schronisko młodzieżowe jest dostępne dla wszystkich.
3: Tak, nasze schronisko jest dostępne dla indywidualnych gościń, dla grup, dla rodzin z dziećmi. Mamy wiele atrakcji w koło. Małecka Iga, pracownik obiektu schronisko młodzieżowe. Posiadamy 49 miejsc noclegowych, mamy piękną salę konferencyjną, dostęp do łazienek, sanitariatów, mamy plac zabaw, orlik. Jesteśmy przy głównej drodze w Staniszowie, więc łatwo nas znaleźć przy samym orliku w widocznym miejscu.
1: Wasze schronisko młodzieżowe pełni nie tylko funkcję obiektu oferującego noclegi, ale także i funkcje społeczne.
4: Kierownik schroniska Wiesław Małecki. Jeśli chodzi o schronisko, ono jest do dyspozycji również władz gminy, gdzie często odbywają się różnego rodzaju festyny rodzinne, spotkania klasowe, ogniska przy grillu.
1: Macie tutaj miejsce, gdzie można to organizować, bo jest plac zabaw dla dzieci, siłownia pod chmurką, czy wspaniały taras do grillowania.
4: Tak, w tej chwili wiele grup szkolnych robią sobie takie pożegnanie przy ognisku, przy grillu, na placu zabaw z grą na orliku.
1: Miła atmosfera zawsze u Was obowiązuje.
4: Jak najbardziej. Także zapraszamy w każdej chwili dnia i nocy, jesteśmy do dyspozycji.
1: To co wyjątkowe, jeśli chodzi o schronisko młodzieżowe, które w Waszej miejscowości funkcjonuje, to można tutaj poznać także ciekawych ludzi.
5: No na pewno, na pewno. Sołtys Staniszowa, Alina Sopieraj. Przyjeżdżają. Czasami nam się też zdarza, że zapraszamy naszych gości z naszymi mieszkańcami. Jest taka interakcja. Poznają ludzi. Mamy na przykład mieszkańca stuletniego, który potrafi ładnie swoją historię opowiedzieć, nie tylko swoją, ale i Staniszowa.
1: Można powiedzieć, że życie waszej miejscowości toczy się w pewnym sensie w powiązaniu z tym miejscem.
5: Oczywiście, że tak. W schronisku mamy salkę sołecką. Są spotkania różnego rodzaju. Po prostu zapraszamy. Jest to piękne, naprawdę piękne miejsce w Staniszowie.
1: Nie tylko to miejsce, ale Staniszów i okolice przecież zachęcają.
5: Oczywiście, całe okolice, cała gmina Podgórzyn jest piękna. Naprawdę mamy dużo turystów, ale chętnie przyjmiemy każdą następną osobę.
0: Radio Ekspres gminy Podgórzyn. Audycja powstaje we współpracy z gminą Podgórzyn. Tydzień w regionie.

0: muzykę. Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
1: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
2: Dzień dobry, Arek Włodarski, wędrowanie i poznawanie. Atrakcyjność Dolnego Śląska polega na tym, że można znaleźć w masę fantastycznych miejsc, także poza Sudetami. Dzisiaj Ślęża Góra na każdą porę roku, także na lato i wakacje. Niedaleko, bo jedyne 35 km na południe od Wrocławia, wznosi się pośród równin masyw Ślęży. Ślęża nie jest górą trudną do zdobycia, co nie oznacza, że podejście pod nią nie jest ciekawe. Wręcz przeciwnie, na stokach Ślęży znajdują się wspaniałe miejsca widokowe. Pierwsze z nich na Wieżycy, 415 metrów nad poziomem morza, drugie zaś na szczycie Ślęży, 718 metrów. Większość wycieczek na Ślęży rozpoczyna się w Sobótce, miasteczku u podnóża góry. Jest to jeden z najpiękniejszych zakątków Dolnego Śląska. W sezonie można tu spotkać mnóstwo turystów, w innych porach roku troszeczkę mniej, ale także. Wędrówkę rozpoczynamy na przystanku PKS w Sobótce, idziemy ulicą Świdnicką w kierunku zachodnim. Tutaj trzeba skręcić w pewnym momencie w lewo, skąd parkiem. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Słoneczną, kierujemy się na prawo, pod górkę dochodzimy do skraju lasu i za znakami żółtymi idziemy aż na przełęcz pod Wieżycą. Znajduje się tutaj schronisko PTTK imienia Stęczyńskiego. Oczywiście możliwości wyboru startu zdobycia Ślęży jest znacznie więcej. Nie musi to być Sobótka, ale przy okazji odwiedzania Ślęży warto także zwiedzić to bardzo sympatyczne miasteczko. Ale jesteśmy już przy tym schronisku wspomnianym. Na skrzyżowaniu szlaków u stóp Wieżycy wybieramy szlak żółty. Jest to najkrótsze, a zarazem najpopularniejsze podejście na szczyt Ślęży. Teraz czeka nas mozolne wdrapywanie się na sam szczyt Wieżycy. Szlak prowadzi stromo pod górę, jednak po podejściu, gdy spojrzymy za siebie, zobaczymy stromizmę, jaką pokonaliśmy. No możemy być w sumie z siebie dumni, ale spokojnie, nie popadajmy jeszcze w euforię, to dopiero będzie przedsmak całej wyprawy. Na szczycie Wieżycy w roku 1905 wybudowano wieżę widokową. Widoki, stąd panoramy fantastyczne. Nie polecam oczywiście tym, którzy mają lęk wysokości, ale warto przełamać bariery. Wchodzimy po stalowych schodach na wieżę, widok ze szczytu naprawdę jest przejmujący. Przy dobrej widoczności dostrzec można Wrocław. Doskonale widać również najbliższą nam górę, czyli Ślęże, z wyłaniającą się wieżą kościoła na szczycie. Przy schodzeniu z wieży raczej nie ma co patrzeć w dół. Z Wieżycy żółtym szlakiem podążamy na szczyt. Droga stąd już nie jest tak stroma, chociaż czeka nas jeszcze troszkę męczących podejść. Po drodze mijamy starożytne rzeźby, kultowe rzeźby, panna z rybą, niedźwiedź. Istnieje legenda wyjaśniająca pochodzenie tej rzeźby. W pradawnych czasach pewna urocza dziewczyna mieszkająca w wirach polubiła mieszkającego w lesie niedźwiedzia. Spoufaliła się na tyle ze zwierzęciem, że codziennie przynosiła mu do lasu świeżą rybę na przekąskę. Pewnego razu, kiedy dziewczyna jak zwykle odwiedziła swojego pupila ze świeżą rybką, zaczęła się z nim droczyć o kąsek. Niedźwiedź nie zrozumiał, na czym zabawa polega. Rozłościł się i niestety powalił biedaczkę. Małżonka panującego w tamtych czasach księcia, zasmucona tym tragicznym wydarzeniem, nakazała na pamiątkę wykuć rzeźbę. No to tyle legenda. Po około godzinie 40 minutach, licząc od przełęczy pod Wieżycą, dochodzimy na szczyt Ślęży. Pamiętajmy, że polana podszczytowa to jeszcze nie wierzchołek góry. Szczyt znajduje się przy kościele, w miejscu, gdzie ustawiona jest kamienna rzeźba niedźwiadka. Widok ze szczytu Ślęży troszkę ograniczony, ale jednak spokojnie można jeszcze tutaj podziwiać panoramy i widoki. Wchodząc na schody prowadzące do kościoła, nie ma problemu z zasłaniającymi ewentualnie widok drzewami. W kościele z XVIII-XIX wieku odkryto fragmenty murów średniowiecznego zamku, fragmenty rzeźby sfinksa lub smoka oraz nawarstwienia związane ze starszym osadnictwem. Archeologowie przypuszczają, że kościół powstał na ruinach nawet zamku. Penetrując podziemia świątyni, naukowcy natrafili na mury, które według nich mogą być pozostałościami głównego zamku, gdzie mieściły się komnaty księcia Bolka II. Pod amboną archeologowie znaleźli także już kilka ładnych lat temu kamienną rzeźbę. Jeden z głównych archeologów prowadzący pracę na szczycie stwierdził wtedy, że to uskrzydlony stwór, latający smok lub sfinks. Skąd te przypuszczenia? No bo znacznie dawniej temu archeologowie natrafili tu kilkadziesięcioleci temu na prawie identyczny kamienny element, który wypadł z murów kościoła. Warto zajrzeć również do schroniska imienia Romana Zmorskiego. Przy wejściu wita nas tablica pamiątkowa z napisem: na słowiańskiej góry szczycie pod jasną nadziei gwiazdą zapisuje wróżby słowa. Wróci, wróci w stare gniazdo, stare prawo, stara mowa i natchnione Słowian życie. Po chwili odpoczynku, jeżeli go potrzebujemy, kierujemy się niebieskim szlakiem, który prowadzi nas za kościołem do trzykondygnacyjnej wieży widokowej. Wieża wznosi się nad przepaścią, jest dość wysoka. Wchodzi się na nią po stalowych drabinkach ustawionych w ten sposób, że wchodząc po nich mamy pod nogami tęże przepaść. No to znowu tym, którzy mają lęk wysokości, nie polecam. Po wejściu na pierwszy poziom wieży satysfakcja, można podziwiać już piękne widoki. No a już kiedy będziemy na samym szczycie, to wtedy rzeczywiście panorama fantastyczna. Po prawej stronie południowej widać całe pasmo gór Sowich, na północ wieżę kościoła na szczycie Ślęży i nadajnik telewizyjny. Przy dobrej widoczności bez problemu dostrzec stąd można także karkonoskie szczyty. Gdy jednak zauważymy nagle na przykład pojawiającą się znikąd chmurę burzową, lepiej schodzić z tej konstrukcji jak najszybciej, nie ma co ryzykować. Ślęża jest zbudowana głównie ze skał bazaltowych, które są podatne troszkę na ściąganie piorunów. Niebieskim szlakiem schodzimy teraz do przełęczy Tąpadła. Ciekawy, już nie tak popularny szlak prowadzi na początku stromym, nie przysparzającym jednak problemów zejściem. Później zaś leśną ścieżką dochodzimy do przełęcz. Mijając parking, przechodzimy przez drogę prowadzącą z Sobótki do Świdnicy i wchodzimy na zupełnie zapomniany szlak raczej, chociaż może inaczej, mniej popularny, na Radunie, 573 metry nad poziomem morza. Jest to drugi co do wysokości szczyt masywu Ślęży, rzadziej odwiedzany przez turystów. Nie poprowadzono tutaj tak łatwego podejścia jak szlak czerwony z przełęczy Tąpadła na Ślęże, gdzie w weekendy spotkać można przeróżnych spacerowiczów, nie tylko rasowych turystów. Szlak prowadzący na Radunie w końcowym odcinku pnie się stromo pod górę. W porównaniu z podejściem pod Wieżyce jest bardziej stromy, ale krótszy. Zejście z Raduni tą samą drogą do przełęczy Tąpadła, skąd kursują już na przykład autobusy do Wrocławia lub przejście przez wzgórze Oleszyńskie do Jordanowa Śląskiego. No albo oczywiście, jeżeli przyjedziemy transportem indywidualnym, bo tak to się dzieje najczęściej, bez problemu znajdziemy nasze auto i będziemy mogli sobie wrócić do swojego miejsca zamieszkania. Tyle kolejnej propozycji wyprawy na Ślęże. Grzegorz Kowal, archiwalny numer turysty dolnośląskiego. To był miesięcznik krajoznawczo-ekologiczny, numer 11. Polecam.
3: Reklama. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro.

0: Opuszczamy okolice Wrocławia i przenosimy się już bliżej Karkonoszy, choć jesteśmy nie w tym paśmie. Ziemia lwówecka.
1: Szukamy
0: żółtego szlaku prowadzącego między Lubomierzem a Maciejowcem. Maciejowiec, bardzo przepiękna miejscowość, bardzo ciekawa, obfitująca w zabytki, renesansowy dwór, pałac należący już teraz do osób prywatnych. W pobliżu i Maciejowca, i Pokrzywnika dziki wąwóz. Niewielki, ale bardzo atrakcyjny i bardzo ciekawy. I zanim będzie o tym szlaku, to właśnie kilka słów przypomnienia o dzikim wąwozie. Zresztą tam bardzo blisko, również do Pilchowic, blisko Tama Pilchowicka. Jeżeli wybierzecie się na wycieczkę właśnie, by podziwiać Tamę, to spokojnie można także za jednym razem, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć także dziki wąwóz. Dziki wąwóz jest przepięknym miejscem, niezwykle malowniczym. To uroczysko. Z Maciejowca zielonym szlakiem schodzimy w krętą dolinę o stromych ścianach. Wzdłuż strumienia, wśród skał prowadzi częściowo także brukowana ścieżka. Dochodzi się nią do głównej atrakcji, niewielkiej kaskady tak zwanego dzikiego wodospadu i dalej do ujścia Maciejowickiego potoku do Bobru. W górnej części wąwóz ma charakter doliny, takiej kształcie fałki. Można tu obserwować skutki erozyjnej działalności Maciejowickiego potoku. Zarówno w głębnej, jak i bocznej, w dolnej części przeważają procesy akumulacji. Na całej długości występują stanowiska skalne, z których najwyższe mogą przekroczyć nawet 10 metrów wysokości. Najciekawszym fragmentem wąwozu jest odcinek w pobliżu dzikiego wodospadu. Kaskada Maciejowickiego potoku jest niewielka, jej wysokość wynosi około 2 metrów, ale jest niezwykle malownicza. Obok wodospadu, w granitognejsach, w szczelinie skalnej nawet utworzyła się nieduża, naturalna taka grota. Z dzikim wąwozem graniczy park przypałacowy, budowli, o której wspominałem, w którym można spotkać rzadkie, cenne, niespotykane w Polsce gatunki drzew i krzewów, chociaż mogą one być częściowo niedostępne przez ogrodzenie tej części najbliżej pałacu. Choina kanadyjska, czerecha amerykańska, cyprysiki, również są dęby przeróżne, błotny, burgundzki, czerwony, są kasztany jadalne, kasztanowiec żółty i biały, sosna czarna, wejmutka, magnolie i wiele, wiele innych ciekawych gatunków. Dziki wąwóz został ukształtowany przez naturalne procesy, które trwają do dziś. Są one bezpośrednio związane z działalnością erozyjną Maciejowickiego potoku oraz spływem powierzchniowym spowodowanym przez burze, opady deszczu. Występują tutaj też oczywiście takie normalne fizyczne procesy wietrzenia skał, erozja spowodowana różnymi czynnikami pogodowymi. Wszystko to doprowadziło do powstania niezwykle ciekawych form morfologicznych,

o bardzo wysokich walorach estetycznych. Jest to miejsce urokliwe, fajne, dające ochłodę, na przykład w jakiś gorący dzień. Tutaj spokojnie można wybrać się na spacerek, tędy można także przejechać rowerem. Właśnie te walory spowodowały pierwsze poważniejsze ingerencje człowieka w teren wąwozu. W połowie XIX wieku został on włączony do założenia parkowego otaczającego pobliski pałac. Projektantem był inspektor sztuki parkowej pan Reder z Bad Muskau. Założenie parkowe powstało w typowym dla epoki duchu sentymentalnym w stylu angielskim. Wtedy to kaskada dzikiego wodospadu stała się celem romantycznych spacerów gości pałacu. Zresztą dookoła tam wędrowano tego pałacu, schodzono właśnie do Maciejowickiego Potoku, ale także chadzano później po zbudowaniu oczywiście na początku XX wieku do zapory pilichowickiej. Spacerki gości w niewielkiej skalnej grocie obok wodospadu urządzono nawet miejsce do odpoczynku. Prowadziły tu strome kamienne schody, których pozostałości są do dziś jeszcze widoczne, chociaż słabiutko. Drugie schodziły wzdłuż małego wąwozu. Całą długością wąwozu poprowadzono wyłożoną kamieniami drogę. Na północnym zboczu wytyczono ścieżki spacerowe, nad strumieniami przerzucono kamienne mostki, a w najciekawszych miejscach ustawiono także ławki. Na skałach znajdowały się punkty widokowe. Miejsce to całości zaczęło pełnić rolę taką rekreacyjną, wypoczynkową. Po II wojnie światowej, gdy Dolny Śląsk znalazł się w Polsce, zmieniło się wszystko. Obszar dzikiego wąwozu został raczej zapomniany. Ścieżki i schody niewidoczne, punkty widokowe zarosły, a ławeczki przeważnie rozleciały się lub zostały zdewastowane. Tak czy tak, warto to miejsce odwiedzić, a dziki wąwóz pozostał jednak dziki i warto tutaj przy okazji pobytu w Maciejowcu to miejsce odwiedzić.

0: Na koniec będzie o miniaturowych, naszych ulubionych, pięknych, odwiedzanych często sokolikach. Chyba prawie każdy miłośnik Sudetów zna dwie bliźniacze usiane skałkami, stożkowate kopki. No, niektórzy mówią, że to jest biust bardzo ładny, wyrastające w zachodniej części Rudaw Janowickich, zwane zwyczajowo sokolikami. Są to Krzyżna Góra, 654 metry nad poziomem morza, przypominam, i Sokolik, 623 metry. Stanowią jedno z najpopularniejszych miejsc w Rudawach, chętnie odwiedzane zarówno przez turystów, jak i wspinaczy skałkowych. Zupełnie pomijane są natomiast dwa pobliskie, nieco niższe wzgórza, które oglądane od zachodu do złudzenia przypominają sokoliki. Z tego względu zwane są niekiedy małymi lub miniaturowymi sokolikami. Nazwa to obejmuje dwa strome wzniesienia. Rudzika, 500 metrów nad poziomem morza, i Browarówkę, 510. Razem z właściwymi sokolikami wchodzą one w skład gór Sokolich, które od reszty Rudaw Janowickich oddziela Karpnicka Przełęcz, leżąca na wysokości 475 metrów nad poziomem morza. Nie tylko jednak kształt zdecydował, że Rudzik i Browarówkę często porównuje się do najwyższych wzgórz gór Sokolich. Także i te wzniesienia są ozdobione licznymi, bardzo pięknymi, granitowymi grupami skalnymi. Może nie tak popularnymi jak te na Sokoliku czy Krzyżnej Górze, ale również bardzo malowniczymi. Bogatsze w skałki jest położone bardziej na północ wzgórze Rudzik. Ich wysokość dochodzi nawet do kilkudziesięciu metrów. Najbardziej znaną grupą skalną jest tu Skalna Rodzina, składająca się z szeregu okazałych turni i wieżyc. Sam kiedyś się tam wspinałem, jak dobrze pamiętam, a raczej tak. Jedna ze skał zwieńczona jest dużym blokiem skalnym, który tworzy okap zwany kapeluszem. Skałka ta nosi nazwę Tata. Obok niej stoi druga baszta skalna, nazywana Mamą oczywiście. Także inne pobliskie skałki mają własne nazwy. Jedna z nich to z mocno przewieszonym wierzchołkiem, nazywana bywa Dziobem, inna Fajką. Na niektóre ze skał poprowadzono piękne drogi wspinaczkowe, choć cała Skalna Rodzina znajduje się w lesie, z niektórych miejsc przy świtach między drzewami można dojrzeć pobliskie sokoliki. Zresztą te prześwity, te gęste lasy i ta cała sytuacja się zmienia, bo trwa wyrąb w wielu miejscach i dzisiaj jest to gęsty las, jutro tam lasu może na przykład nie być. To już nieważne. Przed 1945 rokiem skałki objęte były ochroną jako pomnik przyrody. Obecnie znajduje się na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Południowo-zachodnie stoki Rudzika opadają skalnymi zerwami o wysokości do kilkunastu metrów do głębokiej dolinki oddzielającej górę od leżącej na południe od niej Browarówki. Z kilku miejsc na krawędzi urwiska rozciąga się ładny widok na Browarówkę, a także na położony za nią łańcuch Karkonoszy i fragment Kotliny Jeleniogórskiej. Oprócz skałek swoistą atrakcją Rudzika są malownicze, kręte jary wcinające się w południowe stoki wzgórza i podchodzące aż pod jego wierzchołek. W wielu miejscach przybierają one postać skalistych wąwozów, nawet o kilkumetrowej wysokości pionowych ścian. Tak, tak. Mniej skałek znajduje się na wyższej o 10 metrów Browarówce. Tutaj kilka niewysokich wychodni skalnych można spotkać na zachodnim i północno-zachodnim stoku góry. Nie dorównują one jednak tym na Rudziku ani swoją wielkością, ani malowniczością. Warto jednak wejść, polecam, na stojącą najwyżej nieco na południowy zachód od wierzchołka skałkę, z której rozciąga się bardzo ładny widok na Karkonosz. Na żadne z obu wzniesień nie doprowadzono szlaku turystycznego, ale można wspiąć się na nielicznymi, nieoznakowanymi ścieżkami. Najwygodniejsze dojście zarówno na Rudzik, jak i Browarówkę prowadzi z przełączki oddzielającej oba wzgórza. Znajduje się na niej węzeł dróg leśnych, którymi można dojść do Karpnik, Wojanowa lub Czcińska. Bardzo wygodna i ciekawa trasa dojściowa do Małych Sokolików prowadzi zielonym szlakiem z Wojanowa do schroniska Szwajcarka. Mniej więcej w jednej trzeciej drogi, na tak zwanej Polance Imieninowej, trzeba skręcić ze szlaku w leśną drogę na południe. Droga wjedzie właśnie przez wspomnianą skalistą dolinkę pomiędzy Rudzikiem a Browarówką, wyprowadzając następnie na rozdzielającą oba wzgórze Przełęcz. Tyle Michał Woźniak o miniaturowych sokolikach leżących koło sokolików, zwanych niekiedy także małymi sokolikami, Rudzik, Browarówka. Na mapie znajdziecie bez trudu te miejsca, patrząc na Rudawy Janowickie, na sokoliki. No i będąc tutaj, odwiedzając Krzyżną Górę i Sokolik, te takie miejsca najbardziej znane, warto także wybrać się w najbliższe okolice, bo jest miło i ciekawie. No i ten czas biegnie, pomimo tego, że się fajnie wędruje, trzeba kończyć. Miłego weekendu. Arek Włodarski, dzisiaj korzystałem z Sudetów, miesięcznik archiwalny numer. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody. Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl. Słuchasz muzycznego radia.

Ile gwiazdek byście przyznali? Jak ocenilibyście dzisiejsze słońce o poranku? Owszem, poranek przecudnej urody, letni, ciepły, słoneczny, przepiękny po prostu. A dodatkowo najlepsza chwila dnia, najlepszy moment, jeszcze kojący, jeszcze nieskwarny. Potem znów zacznie się lać żar z nieba. To wszystko przed nami w niedzielę 28 czerwca, w ostatni weekend czerwcowy. 5 minut po godzinie 7 kłania się w Muzycznym Radiu. Zbyszek Deka. Muzyczny relaks przez pierwszą godzinę do 8.

No Ordinary Morning, to by się nawet zgadzało, to nie jest pierwszy lepszy poranek, taki o zwykły sobie poranek. 28 czerwca, bardzo ciepły w wielu miejscach wciąż poranek. Zresztą jesteśmy po nocy tropikalnej w wielu miejscach. Nocy tropikalne, o której mówimy wtedy, gdy temperatura wynosi 20 i więcej stopni. A mieliśmy z takim sytuacją do czynienia w wielu miejscach w Polsce. Na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, chociażby 22-23 średnio stopnie w ciągu nocy. No ale o godzinie 6 rano na przykład w Słubicach 25,8. W tych samych Słubicach, w których wczoraj było 38,9 w ciągu dnia. I to jest nowy, absolutny rekord temperatury dla miesiąca czerwca w Polsce. Czy dzisiaj padną kolejne rekordy? Wszystko na to wskazuje. Muzyczne Radio jest 7.10.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
3: Na wakacjach.
4: Na wakacjach dopiero co rozpoczętych. 12 minut po godzinie 7.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej. Może to prawda, gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamery. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się gotunami gawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy.

Od Stacha do Kaśki dwie rundy po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach w śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem. Tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tu jakieś tańce, tam jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, i gdzie jeszcze pobiec, i kogo ocalić od zapomnienia. Ostatnie rolki, ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska, 129.

Dzień sierpniowy, a czerwcowy, jeszcze dzień jeden z ostatnich dni czerwca, ostatni weekend czerwca, który przyniósł falę ogromnych upałów. Wczoraj, jak powiedzieliśmy, na zachodzie Polski prawie 39 stopni, 38,9 dokładnie, na Dolnym Śląsku zaś w Jeleniej Górze mieliśmy 34, we Wrocławiu 35, a w Legnicy temperatura przekroczyła wczoraj 37 stopni, też osiągając czerwcowy rekord.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Pogoda.
3: Przed nami kolejny upalny dzień z temperaturą, która znów najwyższe swe poziomy może osiągnąć na zachodzie Polski, pewnie znów w Słubicach, gdzie wczoraj było prawie 39 stopni. Dziś spodziewa się tam ponad 40, 41, być może nawet 42 stopni. Na Dolnym Śląsku temperatura ma dochodzić popołudniową porą od 36 do 39, może 40 stopni. Aktualnie mamy 22 do 26 stopni. Ciepły, bardzo ciepły poranek ze słabiutkim wiatrem. Po południu ten wiatr miejscami będzie umiarkowany. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Słoneczny dzień z niewielkim zachmurzeniem, z powietrzem dobrej i umiarkowanej jakości. Na Śnieżce aktualnie 19 stopni. Tam wczoraj po południu temperatura, zdaje się, dochodziła do 24 stopni. Wieje tam teraz wiatr z prędkością do 40 km na godzinę z południowego zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Na początku tego tygodnia przypominaliśmy o rocznicy wydania płyty Strange Weather Glenna Freya, solowej płyty artysty, muzyka grupy The Eagles. To była 34. rocznica. Na tej płycie Strange Weather także to nagranie o upalnym, długim, nieznośnym lecie. Long Hot Summer.

Never seen a drop of rain, bez kropli deszczu. Na północnym zachodzie Polski deszcz i burze jeszcze dzisiaj. My na opady na Dolnym Śląsku musimy zaczekać do jutra, do poniedziałku. Muzyczne radio w niedzielę 28 czerwca. To był Glenn Frey z utworem Long Hot Summer. A to Chris Rea w naszym muzycznym relaksie, który potrwa do godziny 8.

0: promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz muzycznego radia.

0: Frida, Muzyczne Radio, jest 7.45. Mamy niedzielę, w niedzielne poranki przed 8 podsumowujemy tydzień.
1: Kalendarium regionu.
0: Przypominając wybrane daty z każdego dnia tygodnia związane z historią naszego regionu, rozpoczniemy zatem od 22 czerwca, bo to był poniedziałek, a 22 czerwca roku 1890.

0: 1989 dla przykładu w Świebodzicach po połączeniu kilku mniejszych zakładów produkujących zegary założono spółkę akcyjną Świebodzińska Fabryka Zegarów. Z czasem firma ta stała się największym producentem zegarów w Niemczech. 23 czerwca, rok 1925, a więc 101 lat temu, zmarł naukowiec, geograf Józef Parsz, urodzony w Szklarskiej Porębie. Jego ojciec był dyrektorem handlowym Huty Józefina. Wśród wielu prac naukowych wydał dwutomową monografię Śląska. 24 czerwca roku 1943 władze administracyjne Dolnego Śląska przejęły Zamek Książ w związku z zaległościami podatkowymi rodziny Hochbergów. 25 czerwca roku 1760 wojska austriackie w sile 40 tysięcy żołnierzy zdobyły bronioną przez 14 tysięcy Prusaków Kamienną Górę. Wydarzenie to historycy nazwali pruskimi Termopilami. 26 czerwca roku 1703 w Trzebnicy urodziła się Maria Leszczyńska, królowa Polski i Francji. Była żoną króla Francji Ludwika 15. 27 czerwca roku 1948 z Jeleniej Góry wystartował kolejny etap samochodowego rajdu Polski. Zawodnicy ścigali się do Nysy. W rajdzie najlepsze wyniki osiągnęli kierowcy z Czechosłowacji. A 28 czerwca roku 1977 także w Jeleniej Górze rozpoczęto budowę obwodnicy północnej przez osiedle mieszkaniowe Zabobrze. To było 49 lat temu.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Bardzo charakterystyczny wokal szwedzkiej artystki Karin Dreyer, znanej również jako Fever Ray, znanej również ze współpracy z norweskim duetem Røyksopp, w którym zaśpiewała m.in. What Else Is There, które bardzo lubimy przypominać. A tutaj w duecie The Knife, którego też jest częścią. The Knife, Pass This On, Muzyczne Radio, jest 7.51.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Matt Bianco.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Ósma.
2: Czas na wiadomości.
5: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
6: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich, z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
5: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarzy wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
0: Po reklamie. Muzyczne

0: reniusis, ocaleć się, co nas dziś może ocalić? Ano odrobina cienia, ano dużo napojów chłodzących. Koniecznie trzeba się dzisiaj nawadniać, bo upalny dzień przed nami. Ale teraz jeszcze całkiem znośnie, bardzo sympatycznie jest 8:13.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Piękny poranek na nizinach i w górach. Łączymy się teraz z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze dla Muzycznego Radia Dyżurny Ratownik Piotr Maczuga. Witamy.
3: Dzień dobry. Tak, na tą chwilę jeszcze przyjemnie i w miarę chłodno, aczkolwiek w ciągu dnia na pewno ta temperatura nam się będzie podnosić. I tak na godzinę 8 w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 20 do 23 stopni, wiatr południowo-zachodni około 8 metrów na sekundę, widzialność bardzo dobra, około 40 km. Bez zachmurzenia i bez opadów. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 23, ale miejscami już do 29 stopni. Wiatr brak lub wiatr słaby południowo-zachodni. Bardzo dobra widzialność bez zachmurzenia i bez opadów. Natomiast w prognozie pogody na dzień dzisiejszy, szczególnie na wieczór i noc, mamy już przewidywane możliwe przelotne opady deszczu i burze. Może również występować lokalnie grad. Ten wiatr będzie się wieczorem i w nocy nasilał. Może być okresami porywisty z kierunków południowych, a w czasie burz do około 80 km na godzinę. Przypominam o dobrym przygotowaniu się, szczególnie w taką pogodę, przed wyjściem w góry, o nawodnieniu przed i w trakcie wycieczki, o nakryciu głowy i używaniu kremów z filtrem. Przypominam również o aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie i bądźcie dla siebie życzni.
0: Bardzo dziękujemy, zgłosimy się jeszcze za godzinę z prośbą o aktualizację warunków pogodowych w Karkonoszach. Teraz jest 8:16.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

Karen Ramirez, Muzyczne Radio 8.23, za chwilę John Legend o dobrej nocy. To była dobra, choć bardzo ciepła noc, noc tropikalna w wielu miejscach, czyli noc z temperaturą powyżej 20 stopni, znacznie powyżej 20 stopni było w nocy na przykład w Świeradowie. Na stacji meteorologicznej w Świeradowie Zdroju z danych godzinowych temperatura w ciągu nocy nie spadła poniżej 27 stopni. A co może odrobinę dziwne, na oddalonej o zaledwie 7 km stacji meteo na hali Izerskiej temperatura spadła do 8 stopni, 8,7 dokładnie.

0: Pobity temperaturowy rekord wszechczasów, między innymi w Niemczech dwa dni temu, kiedy temperatura przekroczyła 41 stopni, kiedy to miałem okazję przemierzać całe Niemce z zachodu na wschód. Powiem, łatwo nie było. Kto wie, czy rekord wszechczasów nie zostanie pobity u nas dzisiaj?
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Pogoda.
0: Wczoraj, jak już przypominaliśmy, w Słubicach odnotowano temperaturę 38,9, ustanawiając nowy rekord maksymalnej temperatury dla czerwca w historii pomiarów meteorologicznych w Polsce. Nigdy wcześniej w czerwcu w naszym kraju nie zmierzono tak wysokiej temperatury. No, podkreślamy, że nie jest to rekord wszechczasów. Absolutnie najwyższa temperatura zanotowana w Polsce wynosi 40,2 i została zmierzona 29 lipca 1921 roku, a więc 105 lat temu w Pruszkowie. No, dzisiaj mogą padać rekordy. Może także ten właśnie rekord wszechczasów. Wszystko na to wskazuje. Temperatura może miejscami dochodzić w Polsce do 41, nawet jak się mówi 42 stopni. Na Dolnym Śląsku aktualnie już w wielu miejscach powyżej 31 w Legnicy czy we Wrocławiu, 28 teraz w Jeleniej Górze.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Reklama.
2: Hej dzieciaki! Gotowi na super zabawę? Wpadajcie do Krainy Zabawy, ogromnego dmuchanego placu zabaw w Olszynie. Czekają wielkie zjeżdżalnie, skoczne dmuchańce i mnóstwo śmiechu. A dla małych i dużych organizujemy imprezy pełne atrakcji. Kraina Zabawy, Olszyna Wolności 87.
1: Po reklamie. Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
3: Zamek Grodno wznosi się na szczycie góry Choina nad Jeziorem Bystrzyckim. Jego kamienne mury górują nad doliną, a prowadząca do niego droga wiedzie przez las i strome zbocze. To jedno z tych miejsc, które od pierwszej chwili pobudzają wyobraźnię. Średniowieczne mury, dziedzińce, wieża, ciemne piwnice, studnia wykuta w skale. Pozostałości skrzydła zamku, które zawaliło się pod koniec XVIII wieku. A także legendy o ukrytych komnatach, podziemnych przejściach i skarbach pozostawionych przez dawnych właścicieli. Przez lata na zamku pojawiali się historycy, archeolodzy, eksploratorzy i poszukiwacze. Jedni próbowali odtworzyć kolejne etapy rozbudowy warowni, inni szukali tuneli albo ukrytych pomieszczeń. Jeszcze inni interesowali się tajemniczymi listami, których autor twierdził, że pod dziedzińcem znajduje się ukryta skrytka. Zamek Grodno skrywał wiele zagadek, ale najcenniejsze odkrycie nie czekało w tajnym tunelu. Nie znajdowało się w zalaminowanej komorze. Nie było też skrzynią pełną złota. Był to niewielki, okrągły przedmiot wykonany z ołowiu. Przez setki lat pozostawał ukryty w warstwie ziemi. Pokrywały go zabrudzenia i ślady czasu. Dopiero po wstępnym oczyszczeniu na jego powierzchni zaczęły się pojawiać litery. Po jednej stronie widniały dwie brodate głowy, a nad nimi napis brzmiący SPASP. Co to oznacza? Po drugiej stronie można było odczytać imię Benedictus XIII. W rękach badaczy znajdowała się bulla, ołowiana pieczęć, którą przytwierdzano do dokumentów opuszczających kancelarię papieską. Ale odkrycie to przyniosło więcej pytań niż odpowiedzi, bo w historii Kościoła było dwóch papieży noszących imię Benedykt XIII. Jeden sprawował swój urząd w XVIII wieku, nazywał się Pedro Orsini, był dominikanem i został wybrany papieżem w 1724 roku. Drugi żył ponad 300 lat wcześniej. Nazywał się Pedro de Luna. Był jednym z najważniejszych uczestników tzw. Wielkiej Schizmy Zachodniej, czyli podziału Kościoła. Dla zwolenników pozostawał prawowitym papieżem. Dla przeciwników był tzw. antypapieżem. Człowiekiem, który nie zamierzał rezygnować z urzędu nawet wtedy, gdy odwrócili się od niego niemal wszyscy dawni sojusznicy. do którego z nich należała pieczęć znaleziona w zamku Grodno i co ta pieczęć robiła w tym dolnośląskim zamku. Historia odkrycia zaczęła się jednak wcześniej. W 2016 roku na zamku Grodno rozpoczęto badania prowadzone przez grupę eksploracyjną Magazyn Odkrywca. Wykorzystywano georadar i detektory metali. Sprawdzano dziedziniec, pomieszczenia piwniczne oraz miejsca wskazywane przez dawne relacje i zamkowe legendy. Celem nie było poszukiwanie przypadkowych kosztowności. Chodziło o rozwiązanie konkretnych zagadek. Czy pod brukiem głównego dziedzińca znajdowało się nieznane pomieszczenie? Co ukrywał nasyp ciągnący się wzdłuż południowego muru zamku? Czy niewielki korytarz odkryty w podziemiach mógł być początkiem legendarnego tunelu prowadzącego poza mury zamku? Wyniki badań nie zawsze odpowiadały oczekiwaniom. Niektóre anomalie okazywały się pozostałościami współczesnych instalacji. Legendarny tunel nie prowadził tam, gdzie powinien. Zamiast skarbu odnajdywano ślady remontów, przewody, potłuczoną ceramikę i przemieszane warstwy ziemi. Aż do 17 października 2017 roku. Tego dnia z ziemi wydobyto przedmiot, który połączył ten dolnośląski zamek z jednym z największych kryzysów w historii średniowiecznego kościoła. To jest program Tropem Tajemnic Dolnego Śląska, nazywam się Krzysztof Wojtas, a w dzisiejszym programie opowiem Wam o badaniach na Zamku Grodno, zamkowych legendach i papieskiej bulli, której droga z kancelarii w Awinionie na Dolny Śląsk do dziś pozostaje tajemnicą.
1: Tropem Tajemnic Dolnego Śląska.

Jedną z największych zagadek zamku Grodno od lat pozostawał jego górny dziedziniec. Dzisiaj niemal całą jego powierzchnię pokrywa kamienny bruk. W pobliżu południowego i wschodniego skrzydła łączy się on ze skałą, na której posadowiono warownię. Po środku znajduje się studnia, a precyzyjnie rzecz biorąc cysterna, mająca około 5 metrów głębokości. Według jednej z legend miał ją wykuć turecki jeniec. Taka ciekawostka. Sam dziedziniec nie zawsze wyglądał tak jak obecnie. Dawne badania archeologiczne wykazały, że pod warstwą ziemi i gruzu znajdował się starszy, prawdopodobnie XVII-wieczny bruk. Wcześniej dziedziniec częściowo pokrywała gruba warstwa ziemi porośnięta trawą. Zalegały w niej pozostałości zniszczeń i materiał pochodzący z kolejnych remontów zamku. W 1987 roku prowadzono tu badania archeologiczne. Później dziedziniec oczyszczono do obecnego poziomu. Szczegółowa dokumentacja tych prac nie zachowała się jednak w łatwo dostępnej formie. Zatarła się również pamięć o ich dokładnym przebiegu. Po latach georadar zarejestrował pod brukiem kolejne anomalie. Jedna z nich była szczególnie wyraźna. Znajdowała się poza obszarem wcześniejszych wykopalisk i wyglądała jak duży metalowy przedmiot. W wytypowanym miejscu wykonano niewielki wykop sondażowy o powierzchni około 1 metra kwadratowego. Pod powierzchnią pojawił się bruk sprawiający wrażenie starszego. W zasypie odnaleziono również fragment dawnego budowlanego klina. Szybko okazało się jednak, że kamienie zostały ułożone wtórnie, zapewne podczas jednego z remontów. Natomiast tajemniczy metalowy sygnał nie pochodził od skrzyni, broni, ani nawet od ukrytego depozytu. Natomiast tajemniczy metalowy sygnał nie pochodził od skrzyni, broni, ani ukrytego depozytu. Niestety skarbu nie było. Także pierwsza zagadka została rozwiązana, ale nie w sposób, na jaki oczywiście liczyli poszukiwacze. Drugim miejscem, którym zainteresowali się eksploratorzy, był rozległy nasyp znajdujący się w rejonie Międzymurza przy południowej ścianie Zamku Górnego. Nikt nie potrafił powiedzieć, kiedy dokładnie powstał, ani co znaczył.

0: żyć własnym życiem i najpewniej opowiem Wam jeszcze o niej kiedyś w programie Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Tymczasem wróćmy do badań nasypu, a przyniosły one zupełnie inne odkrycie. Praktycznie na całej wysokości widoczne były przemieszane warstwy zawierające przedmioty z XX wieku. Fragmenty niemieckich filiżanek, kable, pozostałości dawnych remontów. Wszystko to wskazywało na to, że zasadnicza część nasypu powstała podczas prac remontowych po wojnie, między innymi w latach 50. i 80. Na samym dnie znaleziono jednak coś znacznie starszego. Grubą warstwę spalenizny. Tego rodzaju warstwa jest dla archeologów niezwykle ważna. Może być zapisem jednego gwałtownego wydarzenia. Pożaru, oblężenia, walki, zniszczenia określonej części zamku. Odnalezione obok przedmioty sugerowały, że spalenizna mogła pochodzić z XVII wieku. Czy była śladem obecności wojsk szwedzkich podczas wojny 30-letniej? Czy wiązała się z poszukiwaniem ukrytych kosztowności? A może pozostała po wydarzeniach z 1679 roku, kiedy zbuntowani chłopi mieli szturmować zamek? Póki co nieznane były odpowiedzi na te pytania. Trzecia zagadka dotyczyła podziemnego korytarza. Takie przejścia miały służyć do ucieczki podczas oblężenia, prowadzić do pobliskich miejscowości, łączyć warownie z kościołami, klasztorami albo położonymi niżej dolinami. Zamek Grodno nie był wyjątkiem.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Po reklamie.
3: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
4: Wejścia do sekretnego tunelu szukano między innymi w XVII-wiecznej piwnicy zamku. Wskazywano także niewielki korytarz wybiegający z pomieszczenia nazywanego lochem księżniczki Małgorzaty. Dostęp do korytarza blokował granitowy słup ważący ponad 200 kg. Po jego usunięciu udało się zajrzeć do środka. Tunel biegł około 2 metrów pod powierzchnią. Był wąski, częściowo zawalony i znajdował się bardzo blisko znanego wcześniej kanału odwadniającego. Jego rozmiary miały sugerować, że pełnił wyłącznie funkcję techniczną. Nie wyglądał na początek wielkiego przejścia prowadzącego poza warownię. Kolejna legenda zderzyła się więc z rzeczywistością. Znów nie było skarbów. Ale badania trwały. I kiedy wydawało się, że zamiast sensacyjnych odkryć przynoszą przede wszystkim kolejne pytania, w wykopie pojawił się niewielki ołowiany przedmiot. Na początku wyglądał niepozornie. Dopiero po oczyszczeniu dostrzeżono dwie brodate twarze. Świętego Piotra i Świętego Pawła. Łacińskie słowo bulla oznacza kulę, bańkę albo guz. Z czasem zaczęto nim określać charakterystyczną okrągłą pieczęć przytwierdzaną do ważnych dokumentów. Później nazwa przeszła również na cały dokument opuszczający kancelarię papieską. To była sama ołowiana pieczęć. Pierwotnie przymocowywano ją do pergaminu za pomocą sznura. Dokument przygotowywali notariusze, referendarze, korektorzy i redaktorzy kancelarii. Na końcu przytwierdzono do niego bullę, której strzeżono jak jednego z najważniejszych znaków autentyczności. Jej wygląd przez setki lat pozostawał podobny. Po jednej stronie umieszczano głowy świętych Piotra i Pawła. Pomiędzy nimi znajdował się krzyż albo papieski pastorał. Nad wizerunkami widniał napis Spas Pe. To skrót od łacińskich imion Sanctus Paulus i Sanctus Petrus. Na drugiej stronie znajdowało się imię papieża oraz litery PP, oznaczające Pastor Pastorum, pasterza pasterzy. Na pieczęci odnalezionej 17 października 2017 roku można było odczytać imię Benedykta XIII. Początkowo bardziej prawdopodobne wydawało się, że należała do papieża sprawującego urząd w XVIII wieku. Pietro Francesco Orsini po

0: pochodził z jednej z najbardziej wpływowych rodzin włoskich. Został dominikaninem, a następnie rozpoczął błyskawiczną karierę kościelną. W 1724 roku wybrano go papieżem. Utrzymywał kontakty z ziemiami czeskimi, śląskimi i polskimi. Doprowadził również do kanonizacji Jana Nepomucena, świętego czeskiego, którego figury do dzisiaj można spotkać w wielu miejscach Dolnego Śląska. Dokument wystawiony przez tego papieża mógł więc teoretycznie trafić w okolice Zamku Grodno. Ale warstwa archeologiczna mówiła coś innego. Odnalezione w niej fragmenty ceramiki wskazywały na późne średniowiecze, na przełom XIV i XV wieku, a więc czas, kiedy na papieskim tronie, przynajmniej zdaniem części chrześcijańskiej Europy, zasiadał inny Benedykt XIII, Pedro de Luna. Sama chronologia nie wystarczała jednak do rozstrzygnięcia zagadki, do którego papieża należała ta bulla. Pieczęć mogła przecież trafić do starszej warstwy znacznie później. Ziemię wielokrotnie przemieszano. Na zamku prowadzono remonty. Przedmiot mógł zostać zgubiony, wyrzucony albo przeniesiony wraz z gruzem. Potrzebne było porównanie do innej bulli. W średniowieczu papieskie pieczęcie były do siebie bardzo podobne. Z biegiem czasu zmieniały się jednak co do pewnych szczegółów. Sposób przedstawienia twarzy świętych, kształt liter, układ napisów, styl wykonania. Badacze dotarli następnie do wizerunku autentycznej bulli drugiego Benedykta XIII. Pieczęci przytwierdzonej w 1413 roku do dokumentu potwierdzającego prawa Uniwersytetu w Szkocji. Wyglądała tak samo jak bulla z Zamku Grodno. Wątpliwości zniknęły. Ołowiana pieczęć odnaleziona pod murami dolnośląskiej warowni należała do Pedra de Luny, do człowieka, którego jedni nazywali papieżem Benedyktem XIII, a inni antypapieżem.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: Znalezisko to było wyjątkowe. Polska, Czechy, Niemcy i większość Europy Środkowej nie uznawały papieży rezydujących w Awinionie. Historykom nie udało się odnaleźć informacji o bulli Benedykta XIII wystawionej specjalnie dla tych ziem, gdzie znajduje się zamek Grodno. Jak więc jego pieczęć znalazła się na zamku? Czy dokument został wysłany w te strony? Czy przywiózł go duchowny dyplomata albo jakiś rycerz? Czy trafił na zamek jako łup? A może bulla była przytwierdzona do pisma adresowanego nie do właściciela warowni, lecz do zupełnie innej osoby? Jak taki skarb historii mógł trafić na Dolny Śląsk? Pierwsza możliwość prowadzi do początków pontyfikatu Pedra de Luny. Po wyborze w 1394 roku nowy papież wysyłał pisma wzywające duchownych i świeckich władców do uznania jego zwierzchnictwa. Podobne dokumenty mogły zostać skierowane również na tereny pozostające formalnie lojalne papieżowi z Rzymu. W Polsce, Czechach, na Śląsku takie wezwania mogły zostać zignorowane albo zniszczone. Jeden z dokumentów mógł jednak przetrwać. Druga możliwość wiąże się z rokiem 1404. Po śmierci rzymskiego papieża Bonifacego IX, część duchownych we Włoszech, Niemczech i na Węgrzech, a nawet na ziemiach polskich, zaczęła przychylniej spoglądać na Benedykta XIII. Przez krótki czas mogło się wydawać, że to on ma szansę zakończyć schizmem. W tym okresie jego kancelaria mogła wysyłać więcej dokumentów do Europy Środkowej. Trzecia hipoteza dotyczy pisma o charakterze ogólnym, rozsyłanego do różnych części chrześcijańskiego świata. Pieczęć mogła pochodzić z dokumentu, który nie był przeznaczony konkretnie dla Dolnego Śląska, ale pojawił się tutaj wraz ze swoim właścicielem. Pozostaje też możliwość znacznie bardziej odpowiadająca charakterowi dawnych właścicieli zamku. Dokument mógł zostać zdobyty podczas jednej z łupieszczych wypraw. Kiedy Pedro de Luna został wybrany papieżem, zamek Grodno znajdował się już w granicach korony czeskiej. W kolejnych latach warownia przechodziła w ręce rodów rycerskich. Niektórzy jej właściciele zyskali opinię raobriterów, rycerzy rozbójników napadających na podróżnych, kupców i okoliczne posiadłości. Być może papieski dokument znalazł się w przewożonym bagażu, który został skradziony. Być może należał do duchownego albo posła, akurat przejeżdżającego tędy. Być może został zabrany podczas jednej z wypraw, a po dotarciu na zamek pergamin wykorzystano lub zniszczono, zachowując samą ołowianą pieczęć. Nie można również wykluczyć, że bulla trafiła na Grodno znacznie później. Mogła przez dziesięciolecia albo nawet stulecia przechodzić z rąk do rąk jako pamiątka, ciekawostka lub fragment dawnego dokumentu. Każda z tych możliwości jest prawdopodobna. Żadnej nie udało się dotychczas udowodnić. Znamy właściciela pieczęci. Nie znamy treści dokumentu. Nie wiemy, do kogo został skierowany. Nie wiemy, w jakich okolicznościach dotarł na Dolny Śląsk. Nie wiemy też, dlaczego sam pergamin zniknął, a ołowiana bulla pozostawała w ziemi. Warto jednak pamiętać, że znalezisko nie pochodzi od postaci zupełnie oderwanej od dziejów Europy Środkowej. Pedro de Luna utrzymywał kontakty z Zygmuntem Luksemburskim, królem Węgier, Niemiec i Czech, a później cesarzem. Obaj spotkali się podczas prób zakończenia schizmy. Ich relacje nie przyniosły Benedyktowi ratunku. Zygmunt Luksemburski odegrał kluczową rolę w doprowadzeniu do soboru w Konstancji, który miał przywrócić jedność kościoła. Pedro de Luna nie uznał jednak jego decyzji. Wycofał się do pewnej twierdzy na wybrzeżu Aragonii i pozostał tam do śmierci, nadal uważając się za prawowitego papieża. Jego polityczna siła niemal całkowicie zniknęła. Pozostały dokumenty. Pieczęcie. Jedna z nich przebyła drogę związaną z Awinionem, Aragonią i wielką europejską polityką, aby ostatecznie znaleźć się pod murami Dolnośląskiego Zamku. Tę audycję przygotowałem na podstawie artykułów Łukasza Orlickiego poświęconych badaniom prowadzonym na Zamku Grodno, rozwiązaniu trzech zamkowych zagadek oraz odkryciu i identyfikacji bulli Benedykta XIII. W tym programie to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Mówił do Was Krzysztof Wojtas.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
3: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
4: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
5: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
6: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
3: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
7: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niepochodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
8: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, które oferował im największą pomoc.
3: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem, po tym jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów cegielskiego zorganizowali strajki i demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz, RPA Kanada. Teraz już przegrywający odpada.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Po reklamie.

0: Ja już wyglądam końca tych upałów.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Ledwie po 9 w Legnicy już 33 stopnie. Kto wie, może i w górach dzisiaj padną jakieś rekordy, może na Śnieżce konkretnie. 28 dzień czerwca, ostatnia niedziela miesiąca. Ponownie przenosimy się w Karkonosze, sprawdzamy jaka tam aktualnie aura. Łączymy się z centralną stacją Kopry w Jeleniej Górze dla Muzycznego Radia. Ponownie dyżurny ratownik Piotr Maczuga.
3: Dzień dobry. No jest szansa, że dzisiaj na Śnieżce padnie rekord, bo wczoraj taki rekord odnotowaliśmy, bo było 25 stopni na Śnieżce. O godzinie 8 było 20 stopni, natomiast na tą chwilę już na Śnieżce mamy 23 stopnie, więc ta temperatura nam zdecydowanie wzrasta. Wiatr południowo-zachodni 8 metrów na sekundę. Widzialność bardzo dobra, powyżej 40 km, bez zachmurzenia i bez opadów. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura już około 29, w centralnej, czyli w Jeleniej Górze, w stacji centralnej mamy 32 stopnie. Wiatr słaby, południowo-zachodni, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia i bez opadów. W związku z tym, z tą temperaturą, z tym nasłonecznieniem przypominamy o odpowiednim nawodnieniu przed wyjściem w góry, odpowiednim ubraniu i nakryciu głowy. Mapę zamkniętych szlaków na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego znajdziecie Państwo w komunikacie turystycznym. Przypominam o aplikacji Ratunek. A jeszcze jedna istotna informacja z prognozy pogody. W godzinach wieczornych mogą występować przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może pojawić się grad. W czasie tych burz porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie i bądźcie dla siebie życzliwi.
0: I my bardzo dziękujemy raz jeszcze za wszystkie pogodowe informacje z gór. Muzyczne Radio jest 9.15.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

Ostatnia czerwcowa niedziela, Muzyczne Radio jest 9.19. Gdyby ktoś przypomniał sobie jakieś dźwięki przynoszące ukojenie w upalny dzień, to bardzo prosimy podzielić się z nimi. Tak jak tymi dźwiękami dzieli się Dorota. Oj, wiatr, wiatr tego, czego nam dzisiaj trzeba. Dmuchawce, latawce, wiatr w Muzycznym Radiu w niedzielę.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Po reklamie.
4: Muzyczny

Za to pierwszy raz w takim opale na koncercie Dawid Podsiadło, zdaje się dziś PGE Narodowy. 28 czerwca, niedziela z Muzycznym Radiem.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też,
5: to poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
0: Po reklamie.
8: Słuchasz Muzycznego Radia.
9: Prosiliśmy o coś kojącego, o coś na ochłodzenie. No to mamy kilka propozycji od Wiesława. Arbuzem chłodziliśmy się piosenką Watermelon Sugar. Chłodziliśmy się tydzień temu w niedzielę. To dzisiaj Frozen. Także proponowanym przez Wiesława. Dzięki. Madonna 9.41.

0: 9:46.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dziś mamy dla was w takim letnim remiksie słynne parole, Fallen Water Remix. Dalida oczywiście i Alain Delon.

Rise Up, muzyczne radio 9.56, przed 10 jeszcze rzut oka na to, co tam podrzuciliście do naszego muzycznego koszyczka, czy może miednicy z zimną wodą. Krzysztof podrzucił piosenkę Sars.

0: Słońca bez końca.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10.
0: Czas na wiadomości.
5: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału, możliwe są także burze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich, poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działać hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
5: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
7: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
5: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka, szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego ośrodka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk. siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
10: Skoda.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato.
13: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

Upalną niedzielę 28 czerwca na prośbę Maćka z Wałbrzycha spalam się. Kazik, nie wiem jak oni to robią, ale znam takich, co świetnie sobie radzą w takie dni. Powiem więcej, w takie upalne dni czują się jak ryba w wodzie, bardzo lubią takie lato. A na moje narzekania wzruszają tylko ramionami, kwitując na przykład nie takie się rzeczy ze szwagrem. A propos, dzisiaj obchodzimy Dzień Szwagra. Szwagier to też rodzina, czasem to najporządniejsza, ta najbardziej niezawodna część rodziny. Family man.

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
3: Wśród dźwięków, które jak się okazuje przynoszą wam ukojenie w upalne dzień, także dźwięki Biska, o które poprosiła dziś Agnieszka. James Last w Muzycznym Radio.

brzmienie męskiego grania 2026, Igor Herburt, Vito Bambino, Zalia, 10.36, to teraz przeniesiemy się do lat 80. XX wieku, dokładnie do roku 1986, dokładnie do 28 czerwca, równe 40 lat temu na pierwszym miejscu listy w Wielkiej Brytanii znalazła się piosenka The Edge of Heaven, duet Wham. Tego samego dnia zespół zagrał swój ostatni, pożegnalny koncert przed 80 tysiącami fanów na stadionie Wembley w Londynie.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Hej dzieciaki! Gotowi na super zabawę? Wpadajcie do Krainy Zabawy, ogromnego dmuchanego placu zabaw w Olszynie. Czekają wielkie zjeżdżalnie, skoczne dmuchańce i mnóstwo śmiechu. A dla małych i dużych organizujemy imprezy pełne atrakcji. Kraina Zabawy, Olszyna Wolności 87.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Słuchasz muzycznego radia.
4: W muzycznym radiu pokręcimy się jeszcze troszeczkę w połowie lat 80. A to za

0: Rok 1985, za chwilę piosenka, która jest jeszcze starsza, z lat 70., z początku lat 70., ma ponad 50 lat, w oryginale oczywiście, starsza od tej lawendowej piosenki zespołu Marillion.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Chodzi o parole w kolejnym nowoczesnym wydaniu w remiksie Fallen Road Remix. Dalida ze słynnym francuskim aktorem Alain Delon.

Wczoraj na Dolnym Śląsku najcieplejsza była Legnica, 37 stopni w Jeleniej Górze, uzbierało nam się 34 przez cały dzień, a w tej chwili 11 nie ma jeszcze, a w naszym mieście 35. Taka niedziela, ostatnia niedziela czerwca, 28. Zbyszek Deka, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Muzyczne Radio, słyszymy się jutro o poranku. Pozdrawiam.

0: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
2: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 11.
4: Czas na wiadomości.
6: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
7: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacienionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
8: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
7: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
6: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł. Przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci, nie zawodzą gwiazdy, czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli, a wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Męskie granie orkiestra 2021, no i odrobina nostalgii i ciebie też bardzo.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Tak jak dziś, bardzo gorąco, 14 minut po godzinie 11. No i patrząc na nasze termometry, myślę sobie, że jakby dziś był z nami Adam Mickiewicz, to napisałby drugą wersję inwokacji. Klimatyzacja, o stojo ty moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto dziś na Dolnym Śląsku wsiadł do nagrzanego samochodu. Pozdrawiamy wszystkich podróżujących, nie tylko samochodem, bo również i pociągami. Niech moc klimatyzacji będzie z wami, no i jednocześnie witam was na falach Muzycznego Radia. Patryk Łosica, dzień dobry, w niedzielnym, absolutnie roztopionym Best Of, w którym pierwsze skrzypce oczywiście gracie wy, nawet cała orkiestra może zagrać, wszystkie muzyczne chwyty dozwolone, także jeśli macie pomysł na utwór, to zapraszamy was na Facebooka Muzyczne Radio, do kontaktu pod numerem telefonu 757-646-646, możecie także nagrać się w naszej aplikacji mobilnej, albo napisać maila na adres emisja@muzycznyradio.pl. No i zacznijmy zgodnie z naszą radiową tradycją od propozycji od nas dla was, a dziś co godzinę odwiedzać nas będzie Charlotte Cardin, Take Me Back.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: alone. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Mariah Popsin, here for you.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: 25 minut po godzinie 11, no i telefony do studia rozdzwoniły się jak szalone, co bardzo cieszy. Przypominam, że jeśli zależy Wam na tym, aby Wasza dedykacja, życzenia, pozdrowienia, utwór na 100% pofrunęły z głośników, to gwarancję emisji macie zawsze w aplikacji mobilnej na smartfony, tak jak gwarancję tego, że będziecie mieć muzyczne radio w kieszeni, w każdym zakątku globu, nawet w Honolulu, jakby ktoś się wybierał na Hawaje. No a przed momentem Asia napisała do nas taką wiadomość. W związku z upałami, żeby wszystkich słuchaczy ochłodzić, poproszę o CS Snowman. Pozdrawiamy Cię, no i niech chłód poleci z głośników.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Kawał głosu, no i to jakiego? Joe Cocker, Summer in the City. Świetny numer, myślę, że idealny na taką pogodę. A upały w mieście są szczególnie uciążliwe, no bo no, czuwamy tak zwaną patelnię kilka razy mocniej. Dziś to już nawet chyba nie patelnia, jakiś azjatycki wok. Pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu. 35 ml na każdy kilogram masy ciała to norma kardiologiczna, no i minimum, które powinniśmy wypijać w taki upał. Pijmy też małymi łykami i często. No i w latach 90. także pozostaniemy za sprawą propozycji od naszego słuchacza Tomka z Legnicy, którego pozdrawiamy, a w Best Of pojawi się US Free i Cantaloupe.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
3: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
1: Reklama.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Zaprasza Ultima Dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
2: Skoda.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

Lana Del Rey, no i utwór, przy którym można się rozpłynąć, Doing Time, inspirowany operą George'a Gershwina, Porgy and Bess. Kompozycja ponadczasowa, która zrewolucjonizowała też świat jazzu, opery, dalszej muzyki. Była to pierwsza opera, w której udział mieli czarnoskórzy śpiewacy, no a potem na jej podstawie powstało mnóstwo przepięknych standardów aranży. Bill Evans, Miles Davis, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, to właśnie była dla nich muza i inspiracja, no a późniejsi artyści także inspirowali się ich twórczością. No i przykładowo Avicii, posłuchajmy jednego z przepięknych utworów Ellie Fitzgerald, który właśnie pojawił się w wielkim klasyku Levels. Oh!

Przepiękny głos, no i oczywiście Etta James. No i na sam finał, tuż przed spotkaniem w Best of Hit Planeta, jeszcze propozycja od naszego słuchacza Mateusza, którego pozdrawiamy, a w Best of witamy Lady Punky, kryzysową narzeczoną.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca. Autopromocja.
0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
2: Reklama. 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 12.
0: Czas na wiadomości.
5: Pożar hali pod Warszawą. Strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty. Chcą wyższych podwyżek niż 3%. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m2. Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi pod Berlinem. Popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce. W Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje, uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
6: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
5: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
7: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
5: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: jest planeta.
1: Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
8: Po reklamie.

0: Niro, Broiler, I can't say no. 28 dzień czerwca, minęło południe, mamy kwadrans po godzinie 12. Słońce w zenicie, tak jak i nasz próg wytrzymałości na upał. No a ja was witam na falach muzycznego radia, Patryk Łasica, dzień dobry. Za nami kilka utworów, które mogą wzbudzić u wielu słuchaczy nostalgię, wspomnienia. No i dobrze się składa, bo właśnie taka podróż do przeszłości czeka nas w każdej minucie pozostałej do godziny 13. A grać będą dla nas wyłącznie najlepsze perełki, które zagościły na hit planetarnym Podium. No i te, które obecnie walczą o wasze głosy w zestawieniu 40 najlepszych, tak jak teraz przed nami Charlotte Cardin, Take Me Back.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Valencia.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
3: W nowym miejscu.
2: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: Estate of Trance.
1: Estate of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
6: Pięć inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki, przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
7: Po reklamie.
8: Minęła godzina 12:30.
7: Pogoda.
8: Na dolnośląskich termometrach średnio 37 stopni. No a to jeszcze nie wszystko, bo maksymalnie w cieniu ma być nawet 38 na plusie. W słońcu możemy ujrzeć wartości nawet powyżej 40. Wydaje nam się tak, że jest goręcej przez warunki, które nam towarzyszą. W Europie padają rekordy temperatur, tak jak i na Dolnym Śląsku. Na szczęście jest to ostatni tak upalny dzień. Warto oczywiście z niego skorzystać, ale z dozą rozsądku, bo z tak intensywnym słońcem nie ma żartów. Do godziny 18 powinniśmy unikać bezpośredniej ekspozycji i stale się nawadniać małymi porcjami płynów. Najlepsza oczywiście jest woda mineralna. Sok pomarańczowy też działa cuda. Lub chmielowy izotonik 0% i to bez żartów, jak mówią badania, nawadnia lepiej niż napoje izotoniczne. Oczywiście 0. Wersja Z będzie działała zupełnie odwrotnie i nie polecamy. Pozdrawiamy także wszystkich grillujących, bo dziś warunki są ku temu świetne. No i dziś także dzień szwagra, także jest co świętować, bo bądźcie dla siebie dobrzy, pożyczajcie sobie pieniądze i węgiel. Warunki na grilla mamy idealne i do samego zmierzchu nie czeka nas żadna niespodzianka, po prostu żar się będzie lał z nieba. W nocy temperatura spadnie do około 21 stopni, będzie to bardzo stopniowe. Słońce zacznie zachodzić 10 minut po godzinie 21 i od poniedziałku już chłodniej. Temperatura od 23 do 28 stopni, także będzie burzowo, ale wydaje mi się, że taki letni deszcz będzie wręcz oczekiwany. Ciśnienie mamy na poziomie 1016 hektopaskali, delikatnie się obniży, potem zacznie odbijać. Wiatr północny, porywy do 35 km na godzinę i to dzisiejsza prędkość maksymalna, bliżej zmierzchu będzie słabszy. Niska wilgotność na poziomie 32%, idealna widoczność i bardzo dobra jakość powietrza w każdym zakątku naszego regionu. No ale my ponownie przenieśmy się teraz na hit planetę, a tutaj czeka na nas Spanish Moon i Franco Deborah.

0: inni. Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.

0: Coldplay, no dosłownie zimne granie na zawołanie, a to był utwór Talk wydany w roku 2005.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Zostało nam zaledwie 13 minut do godziny 13. Za moment powrócimy do naszego koncertu życzeń, także jeśli macie jakieś propozycje w głowach, to koniecznie się nimi podzielcie. A od 12 wraca do nas mnóstwo wspomnień. No i teraz czas na utwór, który może u wielu wzbudzić ogromną nostalgię. Parole. Oryginał z roku 73. To była czysta francuska dramaturgia. Zjawiskowa Dalida, no i ikona kina Alain Delon. On czarował ją głębokim, samitnym głosem, sypiąc komplementami, a ona z nonszalancją odpowiadała mu ze smutkiem paroles. Paroles, czyli słowa, puste słowa. Co niezbyt oczywiste, to jedna z najbardziej popularnych francuskich piosenek, ale wcale nie jest francuska, bo oryginalna wersja powstała rok wcześniej we Włoszech, napisana dla piosenkarki Niny i aktora Alberto Lupiego. No ale to właśnie francuskojęzyczna wersja podbiła świat. Co ciekawe, Delon i Dalida znali się prywatnie od lat 50. kiedy oboje jeszcze byli nikomu nieznanymi artystami, mieszkali w tym samym bloku w Paryżu, także chemia, którą słychacie w tym utworze, była w 100% prawdziwa. No i dziś ten numer powraca do nas za sprawą duetu Fallen World. Posłuchajmy współczesnej wersji.
1: Muzyczne Radio. To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i nocnegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsca odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
5: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej mgiełki.
6: Pijemy wodę, staramy się dużo.
7: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
8: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
4: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
9: Zużycie wody jest ogromne. Jest ogromne. Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, racjonalnie. Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
4: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Hej dzieciaki! Gotowi na super zabawę? Wpadajcie do Krainy Zabawy, ogromnego dmuchanego placu zabaw w Olszynie. Czekają wielkie zjeżdżalnie, skoczne dmuchańce i mnóstwo śmiechu. A dla małych i dużych organizujemy imprezy pełne atrakcji. Kraina Zabawy, Olszyna Wolności 87.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Tak, to tak. Indios Bravos. No i najgorętsza niedziela podczas obecnego roku.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Na termometrach wartości maksymalne, a na falach muzycznego radia powrót weekendowego koncertu życzeń. Prawie że 120 minut muzyki od Was dla Was, także jeśli macie jakiś utwór w zanadrzu, to koniecznie podzielcie się nim z nami. No i czekamy na Was. Numer telefonu to 757-646-646. Facebook Muzyczne Radio, tam możecie do nas napisać, nagrać się w aplikacji mobilnej albo napisać na adres e-mail emisja@muzycznyradio.pl. No a teraz, moi drodzy, przed nami piosenka dnia, a za nią stoi artystka, której życiorys to gotowy materiał na film o tym, dlaczego warto rzucić wszystko i pójść za głosem. I to dosłownie za swoim własnym głosem. Pojawi się u nas Charlotte Cardin. Dziś wyprzedaje największe sale koncertowe i odbiera osobiste telefony od samego Eltona Johna, który dzwoni, by powiedzieć, że dziewczyno, kocham to, co robisz. Ale nie zawsze tak było, bo zanim chwyciła za mikrofon, przez blisko 10 lat pracowało jako topowa modelka w Paryżu i w Nowym Jorku. Zaczęła w wieku 15 lat. Brzmi jak marzenie wielu dziewczyn, ale to nie było jej marzenie. Charlotte w jednym z wywiadów bezlitośnie podsumowała ten czas, mówiąc, że czuła się jak profesjonalny wieszak na ubrania. Wszyscy chcieli na nią patrzeć, ale nikt, absolutnie nikt nie chciał jej słuchać ani zauważyć. Czuła się jak przedmiot. No i powiedziała w końcu dość. Zeszła z wybiegu, usiadła do pianina i udowodniła wszystkim, że ma do przekazania światu znacznie więcej niż to, jak układała się na niej nowa kolekcja wiosna-lato. No i chwała jej za to, bo barwa głosu tej dziewczyny to jest czysty fenomen. Zresztą posłuchajcie sami, przed nami najnowsze Take Me Back.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

How low can you go? No i jednocześnie LP. Bardzo spokojny numer jak na ich repertuar. Mamy 22 minuty po godzinie 13. No i w międzyczasie napisał do nas Grzegorz taką wiadomość. CC Catch, Summer Kisses to nagranie bym poprosił ze słonecznej Irlandii. Pozdrawiam i życzę miłej i spokojnej niedzieli. Bardzo dziękujemy i bardzo nas to cieszy, że słuchacie nas nie tylko na Dolnym Śląsku. Pozdrawiamy również, no i słuchamy.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
3: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Chill out, things gonna change. Dokładnie tak, warto wrócić na luz, bo wszystko minie, nawet dzisiejszy upał, a to był John Lee Hooker i Carlos Santana. Ikona bluesa i latino rocka. No i w podobnych klimatach pozostaniemy, przenosząc się jednak w trochę inny region geograficzny, prosto do Hawany, a tutaj czeka na nas.
1: Now please welcome from Havana, it's the Buena Vista Social Club.

0: Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: lato.
1: No i za nami ekipa z Big Cyca, nieśmiertelny Makumba. Propozycja od Zbyszka Solszyny, którego pozdrawiamy. Bardzo adekwatna do warunków pogodowych. No i skoro już teraz nogi same się rwały wam do skakania, to przypominam, że panowie odpalą ten swój muzyczny wulkan na żywo już za tydzień w Lubaniu podczas kolejnej edycji festiwalu Lava od obecnego roku Splot Festival. Kto ma blisko, niech szykuje formy, bo tego przegapić nie możecie. Ale teraz już zostawiamy polski rok, no i przenosimy się na francuskie salony. Wyobraźcie sobie, że jest rok 1973. Ikona kina Alain Delon czaruje swoim najgłębszym głosem, rzucając najpiękniejsze komplementy świata, a boska Dalida z gracją przewraca oczami, no i odpowiada mu słowa, puste słowa. No i po 50 latach producencki duet Fallen Wad wpadli na pomysł, żeby z tego miłosnego dramatu zrobić klubowy hit. A czy się uda? Ocencie sami.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Free Duo i The Cave, czyli jaskinia. Swoją drogą bardzo dobry pomysł na wycieczkę w tak upalny dzień, a wiele pięknych jaskiń mamy na Dolnym Śląsku, przykładowo Niedźwiedzia. Zbliżamy się do godziny 14, zostało nam zaledwie 7 minut. Przed nami propozycja od Piotrka, który przesyła uściski z cieplic i jednocześnie utwór Four String Sunrise. Pozdrawiam, my ciebie również pozdrawiamy, no i słuchamy.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Cześć, z tej strony Wiktoria Zwolińska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i zapraszam do posłuchania singla 7 Nie Kradnij, który nagrałam wraz z zespołem Lore.

0: Reklama. 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
3: Czas na wiadomości.
5: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
6: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
5: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
6: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
5: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
5: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przewodnie.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Parowsteral, Walmarii i Candy Girl.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: I jednocześnie słoneczne granie na zawołanie i ostatnia godzina, nawet niepełna, w której współtworzymy naszą radiową playlistę. Czasu jest coraz mniej, utworów coraz więcej, także jeśli macie ochotę posłuchać czegoś specjalnego, co wam w duszach gra, koniecznie dajcie nam o tym znać. Tak jak zrobił to Marcin z Podgórzyna, który napisał do nas takiego maila. Dzień dobry, Muzyczne Radio i wszyscy słuchacze. Ja bym poprosił o jakąś polską klasykę, może Czesław Niemen, z chłodnymi pozdrowieniami dla wszystkich obecnych. Pozdrawiamy ciebie również, dziękujemy. No i posłuchajmy jednego z utworów na albumie Enigmatic do słów Kazimierza Przerwy Tetmajera.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Radio Lato.
1: Czesław Niemen i Enigmatic, mów do mnie jeszcze, biały kruk w historii polskiej dyskografii. No a teraz sięgnijmy po zupełną nowość, w niej Charlotte Cardin, która zanim zaczęła podążać za swoim wewnętrznym głosem, pracowała w branży modelingu i to przez prawie dekadę. Zaczęła w wieku 15 lat i jak stwierdziła po latach, nie było to jej marzenie, mimo tego, że tak się jej wydawało. Wręcz przeciwnie, po czasie spędzonym w tej branży czuła się jak dosłowny wieszak na ubrania i przedmiot, kompletnie niezauważona, no i powiedziała sobie dość, oddając się w pełni muzyce, która grała w jej sercu od zawsze. No i jak teraz podkreśla, była to najlepsza decyzja w jej życiu. Dziś wyprzedaje całe stadiony, a teraz pracuje nad zupełnie nowym materiałem, no i to będzie jego najnowsza zapowiedź. Koniecznie posłuchajcie przed nami Take Me Back.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Pięć inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.

0: Here's Loud i Untouchable. Zbliżamy się do godziny 14.30.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A przed momentem zadzwoniła do nas Agnieszka, która słucha nas w Paszowicach obok Jawora. Jak powiedziała, od rana chodzi po głowie ABBA i naprawdę świetny przebój. Dziękujemy, że się nim z nami podzieliłaś. No i zgodnie z życzeniem posłuchajmy The Winners Take It Off.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Winners Take It All, czyli zwycięzca zabiera wszystko. ABBA, przepiękny utwór, przepiękny tekst, no i propozycja, która od świtu chodziła po głowie Agnieszce Spaszowicz, pozdrawiamy cię. No i w tych bajecznych latach 80. pozostaniemy.
1: Andrzej z Dziećmiorowic, sołectwo obok Wałbrzycha, chciałbym fotonowela Iwan. No i ta lodzisko, kawałeczek taki, a te ciepłe dni, takie zawsze wspomnienia delikatne z lat 80. i 90. fajnie posłuchać.
0: Bardzo dziękujemy za telefon, no i posłuchajmy.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Reklama.
3: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
4: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie. Muzyczny.

0: posłańcy wszystkich Burz i Izabela Trojanowska.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Myślę sobie, że dziś, tak jak nigdy, czekamy na tę jutrzejszą burzę. No na pewno przyniesie ona masę orzeźwienia. A teraz też czas na orzeźwienie i odświeżenie jednego z najbardziej rozpoznawalnych francuskojęzycznych utworów. Parole, który powstał w roku 73. Przepiękny, melancholijny utwór o miłości. Niczym w utworze Marka Grechuty, Nie dokazuj. Dalida pięknie, przepraszam, Delon pięknie melorecytuje i manifestuje swoje uczucia. A z drugiej strony właśnie Dalida powtarza, że to tylko słowa. No a te, jak wiadomo, mają najmniejsze znaczenie, szczególnie jeśli mówimy o języku miłości. No i tę nostalgię na warsztat wziął duet Fallen World i postawili sobie na cel, aby zrobić z niej wielki klubowy przebój. Jak wyszło, ocenić musicie sami.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Midus, Marcus Martinez, no i Give Me Your Love. Mamy 10 minut do godziny 15.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Ja bym chciał tak bardzo, ale to bardzo mega posłuchać Cliffa Richarda, ale tytuł piosenki, ja wiem, że tam jest coś Erimą. Ostatni raz tej piosenki słuchałem, jak miałem 25 lat, a było to 25 lat temu. Grzegorz z Jawora, konkretnie z Zalewu Zemściwojowa. Dla wszystkich odpoczywających.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy za telefon. No i niech się dobrze odpoczywa, a za moment po 15 czeka na Was festiwal wakacyjnych hitów, także macie zagwarantowane najlepsze muzyczne towarzystwo na dzisiejsze popołudnie.

dusza śpiewa. Usta mi

0: samego lud.
1: Autopromocja.
2: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące supernowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
3: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
2: Czas na wiadomości.
5: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu. Policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
6: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
7: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
8: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
6: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
5: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie śpieszyć.
9: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
5: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego środka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/diana-ślusarczyk. siepomaga.pl/diana-ślusarczyk.
2: Reklama.
0: Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
13: Skoda.
14: Po reklamie.
15: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
16: Wakacje zawitały na Dolny Śląsk, no i tak samo wakacje nadeszły do naszych list przebojów. Debiutanci, raperzy zbierają siły i inspiracje podczas tego pięknego letniego okresu, a na naszych falach zawsze o tej porze po godzinie 15 czekać będzie na Was masa wakacyjnych hitów, no bo to najlepszy festiwal w eterze. W dodatku wcale nie musicie pakować walizek i lecieć do Rio. Ja Was witam na falach Muzycznego Radia, Patryk Łachica, dzień dobry, no i rozpoczniemy bardzo obiadowo, bo od sosu skaczki. Przed nami Barbra Streisand.
15: Festiwal wakacyjnych hitów
17: w Muzycznym Radiu.
15: Tego słucha się głośno.

trzy utwory za nami, trzy z XXI wieku, a teraz cofnijmy się do poprzedniego stulecia i to spotkanie otworzy Master Boy, a następnie pojawią się Laidback i Sunshine Reggae.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
3: Po reklamie.
4: Festiwal wakacyjnych hitów
5: w muzycznym radiu.
4: Tego słucha się głośno.

David Guetta, Sia, Beautiful People, wielki przebój z ubiegłego roku, a teraz proponuję wszystkim ochłodzić się i to prosto pod wodospadem. Przed nami Waterfall, Michael Schulte i Rehab.

0: 3-2-1, Minori i Nelly. No i kolejne dwa duety przed nami. Najpierw Drenchill, Jorik Burema i Starlight. Następnie pojawi się D.T. James i Kimbo, Everything You Touch. No i jako trzeci legenda klubowej sceny ATB.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.

Millinery in Rave Taj. Zostało nam zaledwie 7 minut do godziny 16. O 16 sprawdzimy, co słychać w wielkim świecie i powiemy wam także o tym, aby nie dać się portalom społecznościowym, bo algorytmy mogą specjalnie wzbudzać w nas agresję. To za moment, a w ostatnich minutach festiwalu na początek Dua Lipa i Physical, a następnie pojawi się Burak Yeter.

0: Reklama.
1: Hej dzieciaki! Gotowi na super zabawę? Wpadajcie do Krainy Zabawy, ogromnego dmuchanego placu zabaw w Olszynie. Czekają wielkie zjeżdżalnie, skoczne dmuchańce i mnóstwo śmiechu. A dla małych i dużych organizujemy imprezy pełne atrakcji. Kraina Zabawy, Olszyna Wolności 87.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 16.
2: Czas na wiadomości.
4: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S-trójce zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
4: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Flip it.

0: najlepsze muzyczne wspomnienia. Reklama. 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
1: Po reklamie.
0: Festiwal wakacyjnych hitów
2: w muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

0: Farben Graham Candy Lejos, no i Flowers, czyli kwiaty. Przepiękny utwór, który podbijał w ubiegłym roku hit planetarne szczyty, a przed nami również numer, który możecie kojarzyć z tego magicznego miejsca. Będzie to Your Love 9PM, jednocześnie Topic, A7S i ATB, także naprawdę porządna ekipa.
1: Festiwal wakacji.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkuj-prąd.pl.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

Umarów, Stellar Aranchupa, no i oczywiście Grandpa's Groove. Mamy 7 minut do godziny 16.30. Przed nami legenda Spada i Cafe del Mar. Następnie pojawi się R.A.O. i Forward. No i od razu po spotkaniu z tym numerem sprawdzimy, co słychać nowego meteorologicznego na Dolnym Śląsku.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama. Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festiwal. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festiwal to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
1: Po reklamie.
2: Minęła godzina 16:30.
1: Pogoda.
2: No i jest to kolejna godzina popołudnia, kolejna w towarzystwie temperatury maksymalnej, która wynosi średnio 38 stopni. Wydaje nam się, że jest około 40 przez resztę czynników, czyli brak zachmurzenia i słabnący wiatr, który obecnie wieje maksymalnie do 25 km na godzinę. No i prędko ochładzać się nie zacznie. W słońcu słupki rtęci na pewno wskazują czwórkę z przodu, ale są dobre strony tego pogodowego zamieszania, bo indeks UV zdecydowanie się obniżył, no i słońce nie serwuje nam już tak zwanej lampy. Można dużo bezpieczniej ładować poziomy witaminy D3. Dopiero około godziny 21 temperatura spadnie do okolic 30 na plusie. No i czeka nas tropikalna noc, bo w najchłodniejszym jej momencie będzie 21 stopni. Ciśnienie zaliczyło lekką korektę, obniżyło się do 1015 hektopaskali i bliżej zmierzchu zacznie ponownie wzrastać. Nie jest to jednak zwiastun kolejnych upałów i pięknej pogody, wręcz przeciwnie. Od poniedziałku do piątku niemalże codziennie pogrzmi i popada, a temperatura będzie wahać się od 23 do 28 stopni w cieniu. No i myślę, że wielu z Was nie może się tego momentu doczekać. A teraz powróćmy na falę festiwalu. Tutaj czeka nas Rojkskop i Here She Comes Again.
0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym

0: Godzina słońca bez końca. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów
2: w muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno. You're my spicy mug.

0: Clean Bandit, Anne-Marie, David Guetta, no i Cry Baby. Zostało nam zaledwie 12 minut do godziny 17, czyli do momentu, podczas którego dowiecie się, co będzie grane. Czeka na nas przegląd najlepszych nowości z obecnego tygodnia, a w ostatnich minutach festiwalu pojawi się jeszcze Kino Silva, Oliver Endels, DJ Antua, ale na początek wielki przebój Aleksandry Stan, Mr. Saxo Beat.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: Reklama. 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 17.
1: Czas na wiadomości.
3: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
4: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
3: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
5: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
3: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 000. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
6: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
3: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo Urugwajska Federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio. To będzie grane.

0: Klasyczne Radio Lato. Na wakacjach. Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Cedric Shibuya, Where Did It Go?
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: No i czas na pasmo, które jest swego rodzaju cotygodniową prezentacją muzycznych nowalijek i to nie byle jakich, bo starannie wybranych spośród gąszczu nowości. Patryk Łasica, witam wszystkich na pokładzie Muzycznego Radia. Jeśli lubicie być na bieżąco z premierami, no i chcecie wiedzieć przed innymi, co będzie grane, to koniecznie zostańcie z nami, bo czeka na was wiele pozytywnych niespodzianek. A teraz czeka już Felix Jen i Omar Rudberg, najnowsze Siren.
1: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

Bardzo ciekawa, ambientowa, tropical house'owa propozycja Ecos i B1 w towarzystwie Nakoa, a teraz coś dużo bardziej optymistycznego, również elektronicznego, Loek, Vision V i Weekend.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: Reklama.
2: Uniwer

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Angie, Forever Never Came, czyli na zawsze nigdy nie nadeszło, niczym w wierszu Wisławy Szymborskiej. Zbliżamy się do godziny 17.30, no i teraz czas na nowość od Frey Schremer i Rainy, Love Feels Like You.
1: Muzyczne radio, to będzie grane.

0: Klasyczne radio. To będzie grane.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

Ray Dalton w najnowszym wydaniu Go That High. Była to piątkowa premiera na Hit Planecie. No i zobaczymy w nadchodzącym tygodniu, czy rzeczywiście uda mu się dotrzeć tak wysoko na sam szczyt naszego zestawienia. Powróćmy teraz na naszą polską scenę. Tutaj przywitają nas Przebiśniegi i jednocześnie wczorajsza premiera prosto z top30.pl Melatonina Dzień.

No właśnie, zazwyczaj jak się budzimy, to jest nieprzyjemnie, ale czasami naprawdę warto się obudzić. 17 minut do godziny 18, no i czas na Audio Souls i Promise.

0: zegary wskażą godzinę 18. Zostało nam zaledwie 12 minut. Czeka na Was jeszcze spotkanie z Hedegaardem, pojawi się Irik czy Hugel, a następnie Warte przejmie Maciej Wow, który zadba o najlepsze muzyczne towarzystwo na dalszą część wieczoru. Także czeka Was masa najlepszych brzmień, idealnych na wieczór w plenerze przykładowo. Ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Chłodno Was żegnam. Udanego dnia, udanego nowego tygodnia, no i do usłyszenia przy następnej okazji.
1: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
2: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
2: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: A zatem witamy. Za oknem zrobiło się tak gorąco, moi drodzy, że nawet asfalt marzy o cieniu. Jeśli wasz termometr w tej chwili próbuje pobić rekord świata, to spokojnie. Mamy dla was idealną playlistę przechowywaną w klimatyzatorze. Wyjąłem ją chwilę temu, no i wrzucam w eter. Naprawdę. Reggae, chill out, elektronika, wszystko brzmi dobrze. Chłodząco. Po prostu gramy chłodniej. Co wy na to? 5 minut po 18, Maciej Wewk, witam. Dobry wieczór wszystkim. Ponucimy, poskoczemy, pobawimy się, ale przede wszystkim schłodzimy was na maksa. Muzyka.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: DMC News. Przedstawia Tom Dud.
1: Dziś w DMC News o kolejnych królewskich odznaczeniach. Jak pamiętacie, ostatnio mówiliśmy wam o Karlu Coxie, który takowego właśnie się doczekał. Teraz do Karla dołączył Judge Jules, który również jest mega dumny z takiego właśnie wyróżnienia. Oprócz Karla i Judge'a dziś w DMC News powiemy wam o zdrowotnych problemach Purple Disco Machine, który zmuszony był do odwołania swoich najbliższych występów. Czas na szczegóły, 3210, DMC News, zaczynamy!
0: DMC News.
1: Judge Jules został oznaczony tytułem MBE, Member of the Order of the British Empire w tegorocznej edycji King's Birthday Annuals List. Legendarny brytyjski DJ i producent, a także radiowiec dołącza tym samym do Karla Coxa, który w tym samym zestawieniu otrzymał OBE. Judge Jules komentował to wyróżnienie w emocjonalnym oświadczeniu, podkreślając, że tytuł MBE nie jest wyłącznie jego osobistym sukcesem. Otrzymanie MBE od króla to jedno z największych wyróżnień w moim życiu. To moment ogromnej dumy, ale też pokory, napisał Judge. Artysta zaznaczył również, że jego 40-letnia droga w branży była możliwa dzięki szerokiej społeczności. To nie jest tylko o mnie, powiedział. To wszyscy ludzie, którzy byli częścią tej drogi. Fani, słuchacze, klubowicze, promotorzy, współpracownicy, przyjaciele i rodzina, którzy wierzyli w to, co robię, powiedział wzruszony Judge Jules.
0: DMC News.
1: Tymczasem Purple Disco Machine poinformował, że odwołuje wszystkie zaplanowane występy do połowy lipca. Niemiecki producent i DJ zmaga się z nasilonymi szumami usznymi oraz nagłą utratą słuchu. O swojej decyzji poinformował fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. W opublikowanym oświadczeniu artysta przyznał, że z problemem tym żyje od wielu lat, jednak w ciągu ostatnich kilku tygodni jego stan gwałtownie się pogorszył. Musiałem podjąć trudną decyzję o odwołaniu wszystkich występów do połowy lipca z powodu problemów ze słuchem, napisał Purple Disco Machine. Od 3 tygodni zmagam się z szumami w uszach i nagłą utratą słuchu. Zdarzało mi się to już wcześniej, ale nigdy w tak poważnym stopniu. Muszę zastosować się do zaleceń lekarzy i dać organizmowi czas na regenerację, napisał Tino Piątek. DJ i producent przy okazji podziękował promotorom, organizatorom i współpracownikom za wyrozumiałość oraz wsparcie, jakie otrzymał po ogłoszeniu swojej decyzji. Na szczęście przekazał także dobre wieści. Jak zapewnił, problemy mają charakter przejściowy i planuje wrócić do koncertowania w drugiej połowie lipca. Historia Purple Disco Machine zwraca uwagę na problem, o którym w środowisku muzyki elektronicznej mówi się coraz częściej. Wieloletnia ekspozycja na bardzo głośny dźwięk sprawia, że uszkodzenia słuchu dotykają wielu DJ-ów, producentów i muzyków. Otwarte przyznanie się do problemów zdrowotnych przez jednego z najpopularniejszych artystów sceny muzyki house może pomóc zwiększyć świadomość dotyczącą ochrony słuchu, tematu, który dla osób pracujących z muzyką ma kluczowe znaczenie. Tino Piątkowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i oczywiście do koncertowania. No i mamy nadzieję, że Purple Disco Machine dalej będzie nagrywał tak niesamowite numery, jak choćby to nagranie. Substitution tu i teraz przed wami.

No jak wam, moi drodzy, smakuje? Muzyka prosto z klimatyzatora. Mam nadzieję, że temperatura już odrobinkę spadła, przynajmniej ta muzycznie delikatne tempo, fajny chillaucik, szczypta takiego ambienciku, tak? Odrobina reggae, elektroniki, wszystko zapakowane w chłodne dźwięki, które nie potrzebują kostek lądu, żeby przynieść ulgę. To co, zostajemy w tym klimacie bez pośpiechu, bez hałasu, za to z dobrą muzyką w tle, która potrafi przewietrzyć głowę najbardziej rozpaloną. To co, gramy dalej, najlepsza temperatura od muzycznego radia. Dziś wieczorem.

0: Muzyczne radio. Reklama. Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
2: No jeśli pomyśleliście chwilę temu, że przyjemnie się zrobiło, to nie pogoda się zmieniła, tylko po prostu nasza muzyka robi swoje. Chłodne bity, miękkie melodie, rytmy, które zamiast podnosić ciśnienie pozwalają złapać oddech. Taki wieczór. Lubimy

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 19.
4: Czas na wiadomości.
6: Czy prezydent był podtruwany? Kontrowersje po wydaniu książki. Rekordowe upały w Polsce. Dziś nawet 40 stopni, jutro podobnie. A Polacy na wakacjach nie narzekają.
7: Ja wiem, że będzie listopad kiedyś.
6: Więc warto nacieszyć się latem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burza wokół książki o polskim prezydencie. W jednym z opublikowanych fragmentów wywiadu rzeki Andrzeja Nowaka z Karolem Nawrockim przedstawiony jest moment z kampanii wyborczej, kiedy stan zdrowia obecnego prezydenta gwałtownie się pogorszył. W książce pojawiła się sugestia, że mógł zostać otruty. Trzeba to wyjaśnić, mówi polityk Konfederacji Łukasz Rzepecki.
8: Jeżeli rzeczywiście do tego doszło, a nie mam powodu nie wierzyć prezydentowi, to kto za tym stał?
9: Jak ktoś kogoś otruwa, to trzeba zrobić badania toksykologiczne. W związku z tym rozumiem, panie prezydencie, że toksykologia wykonana. Poprosimy o wyniki.
6: Odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Rekordowe upały przetaczają się przez Polskę. Na zachodzie i w centrum kraju dzisiaj 40 stopni. Jak radzą sobie z tym warszawianie i turyści w stolicy, pytał Wawrzyniec Zakrzewski.
10: Ten wiatraczek to jakiś nabytek ostatnich dni, ostatnich godzin?
11: Tak, kupiony wczoraj.
10: Pomaga?
11: Średnio.
12: No jesteśmy od piątku, przyjechaliśmy na Podsiadłego. Było gorąco, ale jakoś daliśmy radę. Siedzieliśmy 2 dni w Centrum Nauki Kopernik, bo tam fajna klimatyzacja.
10: W domu macie, panie, klimatyzację?
11: Tak. Tak.
10: Korzystacie.
11: Tak.
13: Mieszkam, że tak powiem, w wieżowcu na 10 piętrze. To bym tam nie wytrzymała niestety.
6: Ekstremalne upały mają odpuścić w połowie tygodnia. Upały spowodowały dziś duże utrudnienia na kolei. Wiele pociągów notuje opóźnienia. Kilka składów utknęło w okolicach Legionowa na Mazowszu. Doszło do usterki sieci trakcyjnej. Pasażerowie, którzy przebywali w pociągach, mogli wyjść na zewnątrz, bo z powodu awarii nie działała klimatyzacja. Rekordowe upały także w innych krajach. Tak jest na przykład w Chorwacji, choć tu pomaga idealna do kąpieli woda w Adriatyku. Ma teraz 24 stopnie. Korzysta z tego pan Jacek, który przybył do Rijeki.
7: Ja wiem, że będzie listopad kiedyś, chłodno, tak, więc trzeba te baterie naładować, tak, tej witaminy D trzeba wytworzyć jak najwięcej.
6: Bałtyk może i chłodniejszy, ale ma ładniejsze plaże. Za nami 70% piłkarskiego mundialu, ale przed nami to co najciekawsze, czyli strefa pucharowa. Wieczorem pierwszy mecz z cyklu przegrywający odpada o 21:00 Kanada RPA.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

Są takie numery, które przywołują fajne wspomnienia i kiedy ich się słucha, tak po wielu, wielu latach nawet, to jakoś tak się wyśpiewuje te cudowne nuty. Muzyczne Radio 9 po 19. Witamy Esol teraz. Shine on me. Słonecznie w Muzycznym Radiu. Z dobrą klimą w tle.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
0: Jak tak, to Allegro. Po reklamie.
5: Muzyczne radio.

0: mama.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

No powolutku im później to wraca nas cudowny świat, bo temperatura spada dookoła. Za kwadransę 20 Muzyczne Radio zaprasza was teraz do wysłuchania kilku dobrych tracków. Benassi, Don't Touch Too Much, Darude i Oliver Heldens.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: 70. rocznica poznańskiego czerwca. Dziś odbyły się uroczystości. Strażacy apelują o czujniki Czadu. Latem Czad jest tak samo niebezpieczny. Co trzecia borówka amerykańska w Europie jest Polska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Poznaniu odbyły się dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56 roku. Miejsca związane z pierwszym w Polsce masowym powojennym buntem przeciwko komunistom odwiedzili związkowcy i kombatanci. Składali kwiaty. W auli uniwersyteckiej hołd poległym złożył prezydent Karol Nawrocki oraz przywódcy Łotwy, Albanii i Węgier.
3: Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
4: Zapraszam Państwa do złożenia wiązanych kwiatów pod tablicą pamiątkową.
2: Z powodu upału organizatorzy po raz pierwszy przenieśli uroczystość z placu Mickiewicza do zamkniętej auli uniwersyteckiej. Strażacy przypominają, by montować czujniki Czadu. Śmiertelny gaz jest latem tak samo niebezpieczny jak zimą. Wszystkiemu winne są upały. Tłumaczy to dokładnie brygadier Aneta Gołębiowska z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
5: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tak zwanej poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
2: Strażacy zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej przez uchylone okna lub otwarte drzwi. Kończy się pomału najgorętszy dzień czerwca w historii. Dziś w Słubicach było 40,5 stopnia. Tropikalne upały były w całej Polsce, gdzie to tylko możliwe próbujemy się schładzać. Zaglądamy do Giżycka.
6: Proszę bardzo, mamy fontannę.
7: Obla się wodą.
6: Całe mokre, proszę zobaczyć.
8: I mnie jest wyraźnie chłodno, nie jest mi gorąco. Ciepłolubna jestem.
9: Teraz byliśmy na lodach aloesowych. Bardzo dobre, polecam, mało słodkie.
10: Lody, tylko lody.
2: Eksperci radzą raczej dobrze się nawadniać. Odradzają też kąpieli w fontannach z zamkniętym obiegiem wody, bo to siedlisko bakterii. Owoce też nie zaszkodzą. Polska jest unijnym liderem w produkcji borówki amerykańskiej. Od wejścia do Unii Europejskiej zbiory w Polsce wzrosły 15-krotnie. Dzisiaj to 65 tysięcy ton rocznie. Według najnowszych danych produkujemy 1/3 całych unijnych zbiorów. Jesteśmy też na 6. miejscu na świecie pod względem uprawy borówki amerykańskiej. Prowadzą, nie będzie niespodzianki, Amerykanie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
11: To zaczynanie i festiwal hitów rozpoczynamy od Blank & Jones, Miracle Kill. 3 minuty po 20:00 Muzyczne Radio zaprasza. Gramy jak w transie po 10:00.

0: absolutna klasyka gatunku Martin Cloud, I Need Your Loving. No, za niecałą godzinkę zapraszamy na Gramy jak w transie.
1: DJ, DJ, poncha la music.

0: Lubisz mocne wibracje?
1: Klasyki?
0: Mocne brzmienia? Słuchaj, gramy jak w transie. Usłyszysz to, czym żyje trensowy świat.